0: Reklama.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: I po reklamie.

0: rzeczy przesłonił to tylko oni.
1: Reklama. Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Kino Cinema One w Galerii Morena serwuje świeżą porcję atrakcji. Szukacie idealnego dnia na film? Cinema One w Galerii Morena zaprasza w super środę z biletami w super cenie. Poniedziałek brzmi lepiej? Promocje barowe w Happy Monday napełnią wasze brzuchy popcornem. A dla osób z kartą mieszkańca Gdańska zniżki na bilety w wybrane dni. Wybierzcie film na cinemaone.pl i dajcie się ponieść kinowym emocjom. Regulamin i szczegóły na cinemaone.pl.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
3: Hej! Szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
4: Słyszysz?
5: Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle

0: atut. Od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: km od centralnej części Gdańska mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze.
3: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowe, zwinne i zaskakująco przestronne. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk. Ulica Miałki, szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
4: Słyszałeś? Cosius Young 15 plus w Gdyni robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 16 czerwca. Gdynia, ulica Leszczynki 156.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosius Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
8: Słyszysz?
9: Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy

0: się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
1: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
2: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
3: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
4: Renault. Hej! Szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: I po reklamie.

Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety.

0: Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych, najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
1: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
2: Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
3: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
5: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: Słyszysz?
7: Tak, do ciebie mówię.
6: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę?
7: Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
6: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookpad i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookpad. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
10: I po reklamie.
11: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
12: Cześć, bardzo mi miło.
11: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
12: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę
11: agresywny już
12: tak,
11: bardzo.
12: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku. A potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
11: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o Savoir Vivre chodzi. Znaczy wiem, że je

0: trzeba nam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
1: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir-vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir-vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir-vivre.
1: Ja nic nie mam do savoir-vivre'u, ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir-vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir-vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
1: To prawda, właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
1: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
1: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
0: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir-vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
1: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
0: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir-vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
1: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu i gdzieś
0: tam. A czy o takiej dulszczyźnie mówisz?
1: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia.

0: Ja, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów.

wtedy pojawił się problem, ponieważ no, to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów.

0: samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można po prostu pokazać.
0: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
0: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że ta moja ścieżka aktorska

0: prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
0: No niestety
1: tego
0: nie.
1: Wygrandu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że kalendarza nie starczy.
0: Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
0: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: Właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach z Warwick.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie Czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły. Na jak albumy.
0: Na jedzą.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na SK.pl w zakładce podcasty. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej,

0: ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład. I to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
0: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: jeden
0: odwrotnie,
1: do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu

0: wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strop dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
1: albumy.
0: Body,
1: Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum... no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... cały czas mam takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że
1: bo robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
0: tak,
1: kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa. Dokładnie.

0: Więc byciu w tych dwóch światach na raz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj...
1: Chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: To jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no i jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba, coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki... No, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: SK Trójmiasto News. Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Śladami setek kobiet przez Gdańsk. Dzięki Instytutowi Kultury Miejskiej realizowany jest projekt Metropolitanka. Inicjatywa przywracająca pamięć o kobietach w historii miasta i regionu. Pokazuje ich losy w miejscach, gdzie żyły, pracowały i działały, podczas spacerów, wystaw czy słuchowisk. Dzięki niej można spojrzeć na miasto z innej kobiecej perspektywy, często pomijanej w tradycyjnych opowieściach. Wraz ze mną jest dziś współtwórczynia tej inicjatywy, Anna Zielińska oraz aktualna koordynatorka projektu Agnieszka Salamondry. Czym w waszych słowach jest projekt Metropolitanka?
3: Trzeba by się cofnąć do 2011 roku, kiedy Gdańsk przygotowywał się do zdobycia miana

0: Miejsce Kultury 2016 i wtedy miały miejsce różne inicjatywy, które właśnie jakby miały nam zapewnić wtedy też zwycięstwo. I jedną z tych inicjatyw była właśnie Metropolitanka. Nazwa powstała tak dość spontanicznie, bo celem było ukazanie historii kobiet, upamiętnienie ich z terenu metropolii, czyli Gdynia Sopot ogólnie. Tak, chcieliśmy, żeby to było tak bardziej lokalnie i żeby się każdy mógł też zidentyfikować, nie tylko Gdańsk, stąd nazwa. I na początku właśnie to był taki projekt pod ten konkurs, którego Gdańsk nie wygrał ostatecznie, ale później właśnie Biuro Kultury zamieniło się w Instytut Kultury Miejskiej. Postanowiono, że temat jest tak ciekawy, że będzie kontynuowany. I pierwsze osoby, które właśnie wymyśliły nazwę i cel koncept, to Ania Miller, Marta Tymińska, Ania Urbańczyk, Kasia Gumowska. To był pomysł na to, żeby pokazać właśnie metropolię, miasto z perspektywy kobiet, a ponieważ na przykład Gdańsk bardzo mocno kojarzy się ze stocznią, to nasza uwaga została skupiona na kobietach ze stoczni, pracownicach ze stoczni, bo to było takie dla nas też ciekawe, tym bardziej, że na początku, jakby się kogokolwiek zapytał, kto pracuje na stoczni, to raczej nikt nie powie pierwsze to, że kobieta, a okazuje się, że tych kobiet było bardzo dużo i pełniły bardzo różne role i zawody. No i od tego się zaczęło. Po drodze były różne warsztaty, też między innymi z Fundacją Przestrzeń Kobiet, podczas których też dołączyły inne osoby zainteresowane takimi działaniami, między innymi ja. No i zaczęłyśmy szukać naszych rozmówczyń. Na początku to były babcie naszych koleżanek, sąsiadki. Trochę się to rozeszło i zaczęłyśmy rozmawiać z paniami, które pracowały na stoczni. Tych rozmów było bardzo dużo. I wkrótce powstały trasy subiektywne oprowadzania po Stoczni Gdańskiej szlakiem kobiet. Na początku były trzy. Szlak pracownic, izolatorek, spawaczek, suwnicowych. Potem był szlak kobiet działaczek strajkowych, czyli kobiet związanych z działaniami podczas strajku sierpniowego w 1980 roku, czyli między innymi Ejną Pinkowską, Marylą Płońską, Anną Walentynowicz i wieloma innymi. No i była jeszcze też trasa artystek, bo Gdańska Stocznia też była kojarzona z działaniami artystycznymi już w latach 90. i później, w związku z tym też jakby to naturalnie wypłynęło. Więc takie były początki.
1: Tak, a obecnie projekt Metropolitanka jest kontynuowany przez Instytut Kultury Miejskiej. Stało się tak ze względu również na to, że ten czas trwania projektu to jest już maraton po prostu, tyle lat, więc staramy się to wesprzeć jako instytucja. Też ze względu na to, żeby archiwizować i żeby nie dopuścić do tego, żeby informacje, które zostały zebrane w projekcie, te wywiady, te wspomnienia, żeby one gdzieś zaginęły, bo niestety tak często się zdarza, że gdzieś kończy się opłata za stronę i nagle razem ze stroną giną też te opowieści, te informacje. Także działamy w IKM-ie, organizujemy spacery. W tym roku dołączyły do spacerów nowe przewodniczki, zorganizowaliśmy szkolenie, także dołączyły do nas nowe osoby, co przekłada się na nowe spacery, świeże historie.
2: Czy właśnie ten projekt skupia się tylko na terenie stoczni, czy działa również w innych obszarach miasta?
0: Nie, no to jest coś więcej, bo my się też czasami tak określałyśmy jako trochę jak grupa taka społeczna, oddolne inicjatywy, tutaj te działania były wielokrotne, no ta stocznia jest jakby w naszym centrum, ale na przykład w 2014-2015 roku powstały trasy kobiet po głównym i starym mieście w Gdańsku. I tam na przykład opowiadamy o działaczkach polonijnych z okresu Wolnego Miasta Gdańska oraz z okresu jeszcze zaborów oraz o takich postaciach jeszcze niezwiązanych ze stocznią, ale których biografie nas zaintrygowały, zainteresowały i takie trasy też są i też Instytut Kultury Miejskiej może taki spacer zorganizować. Też właśnie w ramach szkolenia przeprowadzonego w tym roku też nowe przewodniczki też dołączyły do

0: do tego typu trasy. No to też jest to związane z takimi zainteresowaniami też osób, które są akurat tak związane i aktualnie działające w metropolitance. Ja jestem dość docenia historyczką i dla mnie na przykład lubiłam grzebać dalej trochę w tej historii i szukałam tych postaci. A potem w 2018 roku zdobyłyśmy też grant, w ramach którego powstało 100 kobiet na stulecie praw wyborczych kobiet i stworzyłyśmy bazę pomorzanek, która znajduje się na naszej stronie www.metropolitanka.ikm.gda.pl.
1: Tak, w zeszłym roku też w ramach Metropolitanki zorganizowałyśmy wespół jeszcze z Anną Miller Festiwal Gdańskich Historii, gdzie nie tylko podsumowałyśmy, co do tej pory się wydarzyło w projekcie, ale rozmawiałyśmy ogólnie o roli kobiet w tworzeniu kultury, historii, czy w ogóle naszego miasta i tego, czy są doceniane, zauważane. Jest kwestia też takiego lobbowania, albo w każdym razie tego, żeby kobiety pojawiały się w przestrzeni miejskiej, żeby były doceniane, na przykład nazywane ich nazwiskami ulice czy tramwaje, czym zajmowała się właśnie Ania, tym, żeby to dokonanie kobiet nie tylko ze Stoczni Gdańskiej, ale z całej historii naszej metropolii były w przestrzeni publicznej widoczne.
0: Tam są przeróżne postaci i to czasami tak naprawdę ta baza mogłaby być dużo większa, ale po prostu zwyczajnie brakuje nam też czasu i trochę funduszy, żeby ją rozbudowywać, bo tych postaci jest ogrom. Na ten moment znajduje się tam ponad 112-115 begramów. Jeszcze 4 lata temu dołożyłyśmy tam 10 osób, 10 kobiet Żydówek i to powstało też w ramach kooperacji z Festiwalem Zbliżenia i te biogramy też tam są. To są też kobiety związane z Gdańskiem. Niektóre nasze bohaterki tylko w Gdańsku były przez chwilę, jak

Żydówek i to powstało też w ramach kooperacji z Festiwalem Zbliżenia. I te wielogramy też tam są. To są też kobiety związane z Gdańskiem. Niektóre nasze bohaterki tylko w Gdańsku były przez chwilę, jak

0: jakoś nasunęły i tak dalej, ale tych kobiet, które zasługują na swoje biogramy, jest naprawdę dużo, dużo więcej.
1: Już parę razy w naszej rozmowie się powtórzyło to słowo. Co dokładnie oznacza termin herstorie?
0: To, żeby było też jasne, myśmy tego nie wymyśliły. To jest termin, który funkcjonuje już od bardzo wielu lat. Jest on, to jest taki termin w dyskursie do słowa historia, her story, her z angielskiego jej, jej opowieść. Chodziło nam też o to, że w takiej ogólnej historii podręcznikowej tych kobiet nieco brakuje, a jeżeli są przedstawiane, to są przedstawiane w kontekście ubioru albo czyjaś, jako czyjaś żona czy matka. Chciałyśmy pokazać też, że tych kobiet było dużo więcej, tylko po prostu może one tak się nie do końca parły na te afisze i że kobiety były, działały i wiele im też zawdzięczamy. I stąd ten termin herstoria, który generalnie bardzo lubimy.
2: Tak, i staramy się go też oswajać odrobinę naszym odbiorcom, bo często się spotykamy z takim oporem. Myślę, że on nie jest spowodowany samym słowem herstoria, tylko tym, że jest to anglicyzm, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy się zgodzisz, Aniu, że nie znalazłyśmy słowa w języku polskim, który by tak dobrze oddawał ten sens pomijania tej właśnie zapomnianej połowy dziejów.
0: Znaczy, ja bardzo lubię w ogóle to słowo i też wszystkie chyba wierzymy w to, że słowa mają znaczenie, mają moc. Dlatego też w naszych narracjach używamy feminatywów, które też wiem, że rozpalają niektórych do czerwoności. To też nie jest nasz wymysł. To one były, są i będą. I chcemy oddać się kobietom ich sprawczość poprzez właśnie używanie terminu herstoria czy feminatywu. I totalnie zgadzam się z tym, co powiedziała Agnieszka.
2: Tak, myślę, że to nie jest może coś, co funkcjonuje w naszej pamięci na co dzień, ale jednak zjawisko, kiedy kobiety na przykład wydawały książki czy swoje prace pod męskimi pseudonimami albo przez swoich mężów, którzy również na przykład odbierali nagrody za dzieła stworzone przez kobiety, przez swoje żony, bo nie było to po prostu społecznie akceptowalne, żeby te kobiety zauważyć, żeby one tworzyły, żeby były doceniane za swoje osiągnięcia czy wynalazki, inne odkrycia. Staramy się jakby uświadamiać, że takie to miało miejsce w historii właśnie.
0: Dokładnie, na przykład taka Joanna Schopenhauer, że nie była wyłącznie matką Artura Schopenhauera, filozofa, ale była też kobietą ogromnej inteligencji, literatką, pisarką, działaczką, organizatorką spotkań literackich, na których bywał nawet Goethe. I historię zapamiętają głównie jako matkę Artura, więc jakby też chcemy oddać tutaj jej głos, mając też na uwadze, że jednak jakby nie patrzył, nas kobiet jest 51% ogólnie w społeczeństwie, a w tej historii w podręcznikach jest nas tam raptem może 4%. Nie mamy też swoich patronek za dużo na ulicach, czy w przestrzeni miejskiej jakoś jesteśmy słabo widoczne. Więc chcemy tymi naszymi działaniami chociaż trochę to zmienić i pokazać też innym kobietom, mieszkańcom, mieszkankom Gdańska i małym dziewczynkom, że jest masa osób, kobiet, które mają interesujące, intrygujące życiorysy, które warto obserwować i się nimi inspirować.
2: Oj, to bardzo ważne, żeby tworzyć właśnie, i tutaj kolejny anglicyzm, takie role models, czyli wzory, osoby, którymi młodzi ludzie, młode dziewczyny mogą się inspirować i też po prostu widzieć, że kobiety mogą i że warto dążyć do celu i osiągnąć swoje marzenia.
1: Czy odczuwacie, że właśnie dzięki między innymi temu projektowi zmienia się trochę te postrzeganie na historię kobiet?
0: Ja myślę, że tak. W ogóle na nasze spacery to nasze spacery są pod tym względem też wyjątkowe, że na nie też nie chodzą przypadkowe osoby. Tam chodzą osoby, które są zainteresowane, które chcą gdzieś tam faktycznie się czegoś dowiedzieć, czegoś usłyszeć, zmienić może też zdanie. I to jest też bardzo fajne, bo to często też prowadzi do dyskusji, do nowych poszukiwań.

0: Bądź często do inspiracji.
1: Tak, też mi się wydaje, że ta wiedza się zmienia i nastawienie do obecności kobiet. Myślę, że też takie właśnie zjawiska jak wielka dyskusja nad feminatywami pokazuje, jak wiele osób jest zainteresowanych tematem, jak wiele osób chce właśnie zgłębiać to, jak mówienie o kobietach wpływa na to, jak kształtuje się tak naprawdę nasze społeczeństwo. Myślę, że jest coraz więcej osób, które ta herstoria właśnie interesuje. Myślę, że nawet wśród młodego pokolenia, które bierze te sprawy już za bardziej oczywiste niż myślę my, ta świadomość jest dużo większa.
0: Tak, i my nie robimy rewolucji, my nie zmieniamy historii, my ją uzupełniamy. My nie wymyślamy jej na nowo, my ją tylko uzupełniamy o głosy, które były wcześniej niesłyszane.
2: SK Trójmiasto News.
3: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku kojarzy się z charakterystycznym rdzawym budynkiem przy stoczni, ale w środku kryje się coś znacznie więcej niż tylko muzeum. To żywa opowieść o Solidarności, jej wpływie na współczesność i o tym, jak ta historia wciąż wybrzmiewa w dzisiejszych wystawach i festiwalach, prawda?
4: Zdecydowanie. To nowoczesna instytucja kultury, która przypomina o zwycięstwie Solidarności i upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest muzeum, ośrodkiem edukacyjnym, centrum badawczo-naukowym, archiwum, biblioteką, mediateką i ważną przestrzenią publiczną.
3: Czyli nie tylko oglądanie eksponatów, ale też miejsce spotkań dla osób, które interesują się demokracją i chcą ją współtworzyć?
4: Właśnie tak. Serce budynku stanowi wystawa stała o historii Solidarności i przemianach, które z niej wyrosły. Zajmuje prawie 3000 metrów kwadratowych, podzielona jest na 7 sal, a zwiedzający spędzają tam średnio około 2 godzin. To nowoczesna, narracyjna ekspozycja z archiwaliami, projekcjami wideo i instalacjami interaktywnymi.
3: Co czeka w części Narodziny Solidarności?
4: Jej największym skarbem są tablice 21 postulatów, wpisane na listę programu UNESCO Pamięć Świata. Spisano na nich żądania strajkujących i wywieszono na bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Można też zobaczyć oryginalny plan stoczni, który zamienia się w mapę protestu, wózek akumulatorowy, mównicę oraz suwnicę, na której pracowała Anna Walentynowicz. Dzięki takim obiektom historia przestaje być abstrakcyjna. Widzisz miejsce pracy konkretnej osoby i rozumiesz, że za wielkimi hasłami stoją czyjaś codzienność i odwaga.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Trójmiasto.
3: Ale ta opowieść ma też bardzo ciemne rozdziały.
4: W części Siła bezsilnych przypomina się, że za wolność wielu zapłaciło życiem. W grudniu 1970 roku od milicyjnych kul na wybrzeżu zginęło 45 osób. Na wystawie można zobaczyć przestrzeloną kurtkę Ludwika Piernickiego, 20-letniego hydraulika ze stoczni w Gdyni.
3: Kurtka jako symbol konkretnego człowieka.
4: Stała się jednym z najbardziej poruszających eksponatów. W tej samej sali jest też biurko Jacka Kuronia oraz papamobile Jana Pawła II, pokazujące, że Solidarność wyrastała z różnych środowisk.
3: Przejdźmy do sali Solidarność i Nadzieja.
4: Tam widać skalę zrywu. Do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przystąpiło około 10 milionów Polek i Polaków. A na wystawie są też symbole uznania świata, takie jak Literacka Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza.
3: Potem przychodzi

0: Do Związku Zawodowego Solidarność przystąpiło około 10 milionów Polek i Polaków. A na wystawie są też symbole uznania świata, takie jak Literacka Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza.
1: Potem przychodzi

0: w regionie. Bardzo poruszający jest wielki napis Solidarność, złożony z wiadomości gości wystawy.
1: Co ludzie tam wpisują?
0: Wdzięczność za wolność, marzenia o sprawiedliwości, nadzieje dla migrantów. To pokazuje, że historia Solidarności jest punktem odniesienia dla współczesnych pragnień.
1: Czyli Europejskie Centrum Solidarności to nie tylko opowieść o przeszłości, ale też pytanie o to, jak dziś rozumiemy solidarność i odpowiedzialność za wspólnotę.
0: Dokładnie. Wystawa prowadzi od suwnicy Anny Walentynowicz i kurtki Ludwika Piernickiego przez biurko Jacka Kuronia, Papa Mobile, podziemną drukarnię i dywan z okrągłego stołu, aż po ścianę współczesnych wiadomości, tworząc drogę od strajku w stoczni do globalnej refleksji nad Solidarnością.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Trójmiasto.
1: Skoro już wiemy, jak Europejskie Centrum Solidarności opowiada o historii Solidarności i jej wpływie na współczesność, to spójrzmy teraz szerzej na same tereny postoczniowe w Gdańsku. Miejsce, gdzie dźwigi i hale sąsiadują dziś z festiwalami, koncertami i wystawami. Zacznijmy od wystawy Stocznia w Europejskim Centrum Solidarności. Co to właściwie za projekt?
0: To pierwsza tak szeroka opowieść o państwowym przemyśle stoczniowym w Gdańsku. Ponad 150 lat historii miasta widzianej przez pryzmat stoczni. Od połowy XIX wieku, przez dwie wojny światowe, komunizm i Stocznię Gdańską, aż po współczesność. W centrum są losy ludzi, bunt przeciw dyktaturze, walka o prawa pracownicze i obywatelskie oraz codzienność ciężkiej pracy.
1: Czyli nie tylko technika i statki, ale raczej historia ludzi i polityki.
0: Dokładnie. Stocznia jest soczewką, przez którą widać polityczne, społeczne i kulturowe dzieje Polski i Europy.
1: Brzmi jak coś pomiędzy halą produkcyjną a kroniką rodzinną. Jak to jest zrobione przestrzennie?
0: Sala zamienia się w miniaturową stocznię. Trasa przypomina drogę przez prawdziwy teren stoczniowy. Od bramy, przez burtę statków doku, obok dźwigów, aż po pochylnię. To nie jest klasyczna opowieść od daty do daty, tylko zestaw najważniejszych zjawisk i momentów.
1: Czyli można się poczuć jak pracownik stoczni, ale bez dźwigania blachy.
0: Tak, zamiast tego są narzędzia pracy, ubrania stoczniowców, zakładowe dyplomy, legitymacje, modele statków, plakaty, zdjęcia, filmy, multimedia i sztuka. Bardzo ważne są też tak zwane przedmioty symboliczne.
1: Co kryje się pod tym określeniem?
0: To rzeczy o ogromnym ładunku emocjonalnym i historycznym. Na przykład kopia bucika dziewczynki z transatlantyku Lusitania, czy kufajka stoczniowa ze śladem po kuli z grudnia 1970 roku. Wystawa nie ucieka od trudnych tematów. Pokazuje nie tylko mit Solidarności, ale też imperializm niemiecki, nazizm i upolitycznienie zakładu w czasach komunizmu.
1: A skąd pochodzą te wszystkie eksponaty?
0: To efekt współpracy z prawie 40 instytucjami i osobami prywatnymi, z Polski i zagranicy. Wiele obiektów pokazano publicznie po raz pierwszy.
1: I mówimy o tym w szczególnym momencie, prawda?
0: Tak. W 2022 roku minęła 75. rocznica powstania Stoczni Gdańskiej i 70. rocznica Stoczni Remontowej. To dobry moment, by zobaczyć stocznię jako uniwersalne miejsce pamięci, bo tu działa się historia wpływająca na losy całej Europy.
2: Słuchasz magazynu reporterów SK Trójmiasto. To warto wiedzieć.
1: Skoro mowa o wielkiej historii, to nie da się uciec od Solidarności. Jak ta perspektywa jest obecna w wystawie i w działalności Europejskiego Centrum Solidarności?
0: Solidarność jest absolutnym rdzeniem tej opowieści. Stocznia Gdańska w czasach komunizmu to fabryka Solidarności. Znak dziedzictwa europejskiego otrzymały sala BHP, brama numer 2, plac Solidarności z pomnikiem poległych stoczniowców z 1970 oraz samo Europejskie Centrum Solidarności, które prowadzi szeroką działalność edukacyjną i promuje to dziedzictwo. Ma też Nagrodę Muzealną Rady Europy i Nagrodę Dziedzictwa Europejskiego Europa Nostra, a trwają starania o wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Europejskie Centrum Solidarności stara się być miejscem żywym, otwartym, a nie tylko pomnikiem. Jak ta misja wygląda w praktyce?
0: Od 2008 roku misją Europejskiego Centrum Solidarności jest ochrona, badanie i upowszechnianie stoczniowego dziedzictwa. To konferencje, publikacje, szkolenia, wystawy, warsztaty, spacery, spotkania byłych stoczniowców i gromadzenie ich wspomnień. Instytucja współpracuje z lokalnymi aktywistami przy tworzeniu nowej tkanki miejskiej na terenach postoczniowych, a wokół Placu Solidarności rozwija się życie kulturalne i nowe centrum usługowo-handlowe przy jednoczesnym funkcjonowaniu przemysłu stoczniowego.
1: I w tym krajobrazie między dźwigami a nowymi biurowcami pojawia się festiwal filmowy All About Freedom Festival. To kolejny element opowieści o wolności i solidarności, tylko w języku kina.
0: All About Freedom Festival to jedno z kluczowych wydarzeń kulturalnych Europejskiego Centrum Solidarności. W 2026 będzie obchodził 20-lecie i organizatorzy chcą potraktować ten jubileusz jako powrót do świata sprzed nieustannego przewijania ekranów. Do festiwalu jako przestrzeni spotkania.
1: Czyli mniej scrollowania, więcej patrzenia sobie w oczy?
0: Właśnie. W programie ma być nuta retro i tęsknota za czasem, gdy spotkanie było naturalną częścią bycia razem. Organizatorzy wierzą, że wolność zaczyna się od samodzielnego myślenia, więc nie układają programu

0: od trendy czy algorytmy, tylko stawiają na kino autorskie. Filmy, które burzą schematy i zostawiają widza z pytaniami. Dla All About Freedom Festival widz nie jest konsumentem, tylko partnerem, który może rzucić wyzwanie własnej wersji świata i otworzyć się na nowy sposób patrzenia.
1: Trójmiejskie zabytki w magazynie reporterów SK Trójmiasto.
2: Festiwal to nie tylko filmy, ale też koncerty i działania w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności. Co już wiadomo o jubileuszowej 20. edycji?
0: Program filmowy poznamy we wrześniu, ale wiadomo, że festiwal wypełni różne przestrzenie Europejskiego Centrum Solidarności i zaprosi do doświadczania go na wiele sposobów. Znamy też pierwszych artystów. Koncert otwarcia zagra trójmiejski zespół Cinnamon Gum, który wprowadzi publiczność w klimat lat 70., łącząc soul, funk, brzmienia w duchu Motown i formułę talk show na żywo. Całość poprowadzi Maciej Milewski, nazywany człowiekiem orkiestrą.
2: Czyli jak telewizyjne show sprzed kilkudziesięciu lat, przeniesione do współczesnej sali koncertowej?
0: Tak, Cinnamon Gum przywołuje klimat złotej ery amerykańskiej sceny muzycznej. Zagrają utwory z debiutanckiej płyty The Cinnamon Show oraz nowe kompozycje z albumu, który ma się ukazać jesienią. Poza tym w czasie festiwalu pojawią się tak zwane interwencje muzyczne.
2: To brzmi tajemniczo. Co to znaczy w praktyce?
0: W festiwalowym tygodniu w różnych, czasem zaskakujących miejscach w Europejskim Centrum Solidarności pojawią się krótkie, improwizowane gesty muzyczne. Zagrają je trębacz Emil Miszk, saksofonista Mikołaj Trzaska, kontrabasista Olo Walicki i perkusistka Patrycja Wybrańczyk. Ten sam kwartet wystąpi też w finałowym koncercie, który ma być kulminacją festiwalu i muzycznym podsumowaniem tygodnia rozmów o wolności i solidarności.
2: Kto stoi za programem festiwalu?
0: Kuratorem filmowym jest Artur Liebhardt, założyciel i dyrektor festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. W All About Freedom Festival łączy wartość artystyczną filmów z refleksją nad wolnością, prawami człowieka i współczesnymi wyzwaniami społecznymi. Za koordynację odpowiadają m.in. Magdalena Fryzę-Seroka i Marta Szymańska, a cały zespół Europejskiego Centrum Solidarności oraz partnerzy i publiczność sprawiają, że festiwal buduje realną wspólnotę i staje się przestrzenią rozmowy o współczesnym znaczeniu wolności.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Trójmiasto.
2: Wróćmy do filmów. Kto decyduje o tym, który tytuł zostanie wyróżniony? Jak wygląda jury w 2026 roku?
0: W jury są twórczynie i twórcy, krytyczki i krytycy, dziennikarki i dziennikarze oraz badaczki i badacze kultury, zarówno praktyczki, jak i teoretycy kina. Ich wrażliwość pomaga wybrać film najlepiej podejmujący współczesne wyzwania. W tym roku w jury zasiądzie m.in. estońska reżyserka Anna Hintz.
2: To nazwisko jest coraz bardziej rozpoznawalne. Co warto o niej wiedzieć?
0: Anna Hintz to wielokrotnie nagradzana reżyserka i scenarzystka z południowo-wschodniej Estonii. Jej dokument For Tomorrow Paradise Arrives z 2021 wywołał debatę o marnowaniu żywności, a pełnometrażowe Smoke Sauna Sisterhood z 2023 roku zdobyło nagrodę za reżyserię na Sundance, Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego dokumentu, było estońskim kandydatem do Oscara,

0: Od 2012 roku przyznawana jest Nagroda Publiczności. Widzowie wybierają swój ulubiony tytuł, co pokazuje, które filmy najmocniej ich poruszyły i wzmacnia ideę festiwalu jako przestrzeni dialogu.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Trójmiasto.
2: W programie festiwalu są też sekcje dla młodszych widzów AAFF Kids i AAFF Teens. Jak one działają?
0: AAFF Kids traktuje najmłodszych bardzo poważnie. To nie jest sekcja z przypadkowymi bajkami, tylko starannie dobrane animacje i filmy fabularne, które pomagają oswajać złożoną rzeczywistość i są punktem wyjścia do rozmów o emocjach, relacjach i tym, co w życiu ważne.
2: Czyli film jest początkiem, a nie końcem doświadczenia.
0: Tak, bo projekcje uzupełniają warsztaty i spotkania, rozwijające ciekawość, empatię i umiejętność wyrażania siebie. Sekcja jest otwarta dla szkół, rodzin i widzów indywidualnych.
2: Kto układa ten program dla dzieci?
0: Za AAFF Kids odpowiadają Barbara Bona i Daria Michna. Dobierają filmy i tworzą warsztaty, które rozbudzają wyobraźnię, zachęcają do rozmowy o emocjach i świecie oraz uczą samodzielnego myślenia.
2: A jak wygląda sekcja AAFF Teens? To już inna grupa odbiorców.
0: AAFF Teens jest skierowana do licealistów i starszych nastolatków. Kino, warsztaty i spotkania pomagają im świadomie kształtować własne spojrzenie na świat, rozumieć konteksty historyczne i społeczne, zadawać trudne pytania i budować własne opinie.
2: Czyli to jest trochę szkoła samodzielnego myślenia, tylko w bardziej atrakcyjnej formie.
0: Dokładnie. AAFF Teens towarzyszy młodym w odkrywaniu świata, ale zostawia im wolność kształtowania własnych odpowiedzi i zachęca, by doświadczenie filmowe przekładać na świadome budowanie własnego spojrzenia na rzeczywistość.
2: Kto stoi za tą częścią festiwalu?
0: Kluczową postacią jest Paulina Pol-Pluta, twórczyni Domu Filmowego w Gdyni, która pracuje z młodzieżą, realizuje projekty na rzecz inkluzywności i dialogu oraz współpracuje z instytucjami takimi jak Gdyńskie Centrum Filmowe i Europejskie Centrum Solidarności.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Trójmiasto.
2: Wspomniałaś o wolontariuszach, którzy współtworzą festiwal. W Europejskim Centrum Solidarności wolontariat to osobny, bardzo ciekawy rozdział. Jak to wygląda i co daje udział w takim programie międzypokoleniowym?
0: Wolontariusze są częścią ekipy Europejskiego Centrum Solidarności. Są gospodarzami, animatorami, współorganizatorami wykładów, debat, festiwali filmowych, koncertów i projektów obywatelskich. Wiek, płeć czy wykształcenie nie mają znaczenia. Najważniejsze są pasja i ciekawość świata. Wolontariusz poznaje ludzi w różnym wieku, uczy się pracy w zespole, zdobywa nowe umiejętności i często właśnie tutaj zaczyna swoją drogę zawodową w kulturze lub sektorze społecznym.
2: Patrząc na wystawę Stocznia, All About Freedom Festival i wolontariat, widać, że tereny postoczniowe w Gdańsku to nie tylko miejsce pamięci, ale żywy organizm, w którym historia, sztuka, edukacja i zaangażowanie społeczne się przenikają.
0: Dokładnie. Nie ma Gdańska bez stoczniowego doświadczenia i trudno wyobrazić sobie współczesne, demokratyczne tradycje na świecie bez dziedzictwa Solidarności. Europejskie Centrum Solidarności to dziedzictwo chroni, bada i rozwija, a jednocześnie zaprasza wszystkich do współtworzenia nowej, otwartej przestrzeni spotkania.
1: SK Trójmiasto News.
2: Ten odcinek to podróż do początków sopockiego kurortu i opowieść o człowieku, który go wymyślił i zbudował. Żanie Georgu Hafnerze, lekarzu wojsk napoleońskich i jednym z ojców Sopotu.
0: Hafner pochodził z rodziny piekarza, ale skończył studia medyczne i w 1803 roku został lekarzem. Wkrótce trafił do armii napoleońskiej jako major chirurg, a w 1808 roku przyjechał do Gdańska, gdzie postanowił zostać na stałe.
2: Czyli najpierw wojna, a dopiero potem plaża i kurort. Jak w ogóle wpadł na pomysł kąpieli morskich?
0: Przekonał francuskiego gubernatora Gdańska, generała Jeana Rapa, aby miasto zainwestowało w nowoczesne łazienki do morskich kąpieli w Brzeźnie. Kąpiele traktowano jak terapię wzmacniającą organizm, a drewniane zabudowania przy plaży były pierwszym krokiem do postrzegania wybrzeża jako miejsca wypoczynku i zdrowia.
2: I tu wchodzi Sopot, wtedy jeszcze mała wioska. Jak Hafner przeniósł swoje pomysły właśnie tam?
0: Po odejściu wojsk francuskich w 1814 roku przeniósł się do Sopotu, który miał niewiele ponad 300 mieszkańców. Władze pruskie zleciły mu stworzenie kąpieliska morskiego i zorganizowanie kurortu.
2: Z lekarza wojskowego stał się więc menadżerem od turystyki. Co konkretnie zrobił, żeby Sopot przestał być tylko wioską rybaków?
0: W 1823 roku otrzymał prawo założenia kąpieliska i wydzierżawiono mu nadmorski teren, gdzie dziś jest część Parku Sopockiego. Zaczął sadzić drzewa, tworzyć zieleń chroniącą przed wiatrem, a lokalna ludność nazywała go wesołym francuskim doktorem.
2: A jak wyglądała ta część medyczno-uzdrowiskowa?
0: Z własnych środków wybudował dom kuracyjny z zabiegami oraz urządzenia do kąpieli zimnych i gorących. Ułożył też regulamin kąpieliska, dbając o porządek i bezpieczeństwo. A jego spadkobiercy przez lata rozwijali infrastrukturę.

0: infrastrukturę, dzięki czemu Sopot stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych kurortów nad Bałtykiem.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Trójmiasto.
2: Jak wyglądał koniec życia Hafnera i czy pozostał związany z regionem?
0: Do końca życia pozostał wierny Gdańskowi i Sopotowi. Zmarł na gruźlicę w domu przy ulicy Kotwiczników w Gdańsku, a pochowano go na cmentarzu w Starych Szkotach, który dziś już nie istnieje. Pamięć o nim przetrwała w nazwach ulic, tablicach pamiątkowych i w sopockim zakładzie balneologicznym.
2: Jego nazwisko pojawia się też w Gdańsku Brzeźnie, gdzie jest park imienia Hafnera, a w Sopocie stoi pomnik w Parku Północnym między klubem Sphinx a Grand Hotelem.
0: Za eleganckimi willami, parkami i deptakiem stoi więc konkretna osoba, która połączyła medycynę, organizację i wizję rozwoju. Jean-Georg Hafner, wesoły francuski doktor, zostawił po sobie sposób myślenia o Wybrzeżu jako o miejscu, w którym zdrowie, natura i miasto tworzą wspólną całość.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Trójmiasto.
2: Skoro wiemy już, jak wielki wpływ miał Jean-Georg Hafner na narodziny sopockiego kurortu, to warto przyjrzeć się bliżej samej postaci lekarza, który wszystko to zapoczątkował. Jean-Georg, albo po polsku Jan Jerzy Hafner, lekarz, żołnierz, wizjoner kąpielisk nad Bałtykiem. Kim właściwie był człowiek, bez którego Sopot wyglądałby dziś zupełnie inaczej?
0: To był człowiek, który połączył trzy światy. Prowincjonalne miasteczko w Alzacji, wielką armię Napoleona i nadbałtycką osadę rybacką, która dopiero miała stać się kurortem. Urodził się w Kolmarze, w rodzinie piekarza. Co do roku narodzin źródła się różnią, ale ta niejednoznaczność dobrze pokazuje, jak fragmentaryczną wiedzę mamy o kimś, kto tak mocno wpłynął na losy Sopotu.
2: Zanim trafił nad Bałtyk, był jednak przede wszystkim lekarzem i żołnierzem. Jak wyglądała jego droga do medycyny?
0: W młodym wieku trafił do armii francuskiej. Potem studiował medycynę w Strasburgu, specjalizując się w położnictwie i patologii ciąży. Wrócił do armii jako chirurg wojskowy i w czasie wojen napoleońskich jego codzienność to były pola bitew, ranni żołnierze i amputacje w warunkach polowych.
1: Słuchasz magazynu reporterów SK Trójmiasto. To warto wiedzieć.
2: To brzmi jak bardzo brutalna szkoła zawodu. A gdzie w tym wszystkim pojawia się Gdańsk i Bałtyk?
0: Gdańsk pojawia się, gdy Napoleon tworzy tu pierwsze wolne miasto. Hafner trafia nad Motławę jako lekarz 9. Regimentu Huzarów, w stopniu majora, już jako kawaler Legii Honorowej. Mieszka przy dzisiejszej ulicy Kotwiczników, najpierw w wojskowych kwaterach, potem w kamienicy swojej przyszłej żony.
2: No właśnie, bo w tej historii jest też wątek bardzo gdański, czyli małżeństwo z bogatą wdową. Kim była Regina Karolina Bruns?
0: To była gdańska mieszczka, wdowa po kupcu Johanie Krzysztofie Byczerze, matka pięciorga dzieci. Ślub z Hafnerem odbył się w lipcu 1808 roku w Małym Kacku, a bliską krewną Reginy była Juliana Charlotta Albertina Becher, znana jako gdańska kochanka generała Johna Rapa, gubernatora Gdańska i dawnego towarzysza Hafnera z czasów napoleońskich.
2: Czyli w jednym kręgu towarzyskim spotykają się lekarz, generał i rodzina kupiecka, a w tle romans z gubernatorem. To musiało być barwne środowisko.
0: Zdecydowanie. Hafner po ślubie wprowadził się do kamienicy żony przy dzisiejszej ulicy Kotwiczników 16. Po odejściu z wojska otworzył tam prywatną praktykę lekarską i łaźnię publiczną, w której zaczął wprowadzać pionierskie w Gdańsku szczepienia przeciwko ospie.
2: Czyli oprócz kąpielisk mamy też wątek szczepień. Jak wyglądała ta jego łaźnia?
0: Najpierw mieściła się przy Kotwiczników. Potem Hafner przeniósł ją na ulicę Żabi Kruk, do domu z ogrodem kupionego od kupca Karla Krzysztofa Wegnera. Od czerwca 1811 roku oferowała ciepłe kąpiele wannowe. Wtedy luksus i element nowoczesnej higieny. Hafner wierzył, że woda, ruch i świeże powietrze mają ogromne znaczenie dla zdrowia. I to przekonanie przeniósł później na grunt kąpielisk morskich.
1: Trójmiejskie zabytki w magazynie reporterów SK Trójmiasto.
2: I tu dochodzimy do pytania z lokalnych opowieści. Czy to prawda, że Hafner założył pierwsze kąpielisko w Brzeźnie?
0: To mit, niepotwierdzony w źródłach. Kąpielisko w Brzeźnie powstało z polecenia generała Johna Rappa. Miasto je wybudowało, a pierwszym dzierżawcą był oberżysta Johann Karl Sust z Nowego Portu. Hafner mógł doradzać, ale nie ma dokumentów potwierdzających jego formalny udział.
2: A jednak dziś w Brzeźnie jest park jego imienia. Skąd ten gest?
0: To wyraz uznania dla jego roli jako pioniera kąpielisk nad Bałtykiem. W 2003 roku samorząd nadał jego imię parkowi w Brzeźnie, dziękując za wprowadzenie mody na morskie kąpiele i model kurortu nad Zatoką Gdańską.
2: Skoro Brzeźno odpada, to gdzie zaczyna się ta prawdziwa historia polskiego plażowania według Hafnera?
0: W Sopocie. Po upadku Napoleona Hafner został w Gdańsku, ale coraz częściej spoglądał na małą rybacką osadę na północ. Sopot był niemal pusty. Kilka chat rybackich, 3 lub 4 dawne rezydencje dyplomatów, piasek, trochę drzew. W tym surowym krajobrazie zobaczył przyszły kurort.
2: Co go do tego przekonało?
0: Połączenie medycznego przekonania o leczniczej sile zimnych kąpieli i świeżego powietrza. Doświadczenie

0: doświadczenia z gdańskich łaźni oraz fascynacji miejscem. Sopot miał łagodny brzeg, osłoniętą zatokę, lasy. W 1823 roku położył kamień węgielny pod zakład kąpielowy, a rok później stanął pierwszy dom zdrojowy.
1: Jak wyglądał ten pierwszy sopocki kompleks?
0: Składał się z domu kąpielowego z ciepłymi kąpielami i domu kuracyjnego z pokojami oraz restauracją. Z czasem dobudowano teatr, molo i park, a do Sopotu zaczęły przyjeżdżać setki gości rocznie, głównie z ziem polskich, w tym arystokracja.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Trójmiasto.
1: Brzmi to jak początek życia towarzyskiego, które dziś kojarzy się z sopockim molo. A jaką rolę odgrywał w tym wszystkim Hafner?
0: Był nie tylko lekarzem uzdrowiskowym, ale też animatorem życia kulturalnego. Organizował zabawy, znał francuski, miał poczucie humoru, a goście widzieli w nim gospodarza dbającego o zdrowie i atmosferę. Jednocześnie cały ciężar finansowy kurortu spoczywał na nim, bo pruski rząd nie udzielił obiecanej pomocy, a on utrzymywał rodzinę, prowadził zakład w Sopocie i nadal przyjmował pacjentów w Gdańsku.
1: Czyli kursował między Gdańskiem a Sopotem, prowadził łaźnie, gabinet, kurort i jeszcze życie rodzinne. To musiało się skończyć źle dla jego zdrowia.
0: Tak, pracował po kilkanaście godzin na dobę. Organizm był skrajnie wyczerpany. Na początku 1830 roku ciężko zachorował. Położył się do łóżka i już z niego nie wstał. Zmarł 20 kwietnia 1830 roku. Pochowany został na cmentarzu przy kościele świętego Ignacego w Starych Szkotach.
1: A jednak przez lata krążyły różne daty jego śmierci i różne wersje miejsca pochówku.
0: W obiegu były daty 1829 i 1831 rok oraz cmentarz w Małym Kacku. Dopiero analiza aktów zgonu i dokumentów parafialnych potwierdziła datę 20 kwietnia 1830 roku i cmentarz w Starych Szkotach. Mogiła nie przetrwała. Dziś pamięta się o nim m.in. dzięki kamieniowi pamiątkowemu, odsłoniętemu w 2020 roku przy ulicy Brzegi 45.
1: A co stało się z sopockim zakładem po jego śmierci?
0: Prowadzenie kąpieliska przejęły żona, Regina Karolina, i najstarsza córka, 20-letnia Józefina. Sezon 1830 roku zakończył się katastrofą finansową z powodu napiętej sytuacji politycznej i powstania listopadowego. A w następnym roku sezonu nie było w ogóle. Europę ogarnęła pandemia cholery. W Sopocie zmarło około 200 osób. A 2 sierpnia 1831 roku zmarła także Regina Karolina, prawdopodobnie pochowana na cmentarzu cholerycznym na Karwinach lub w pobliskim lesie.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Trójmiasto.
1: Czyli młoda Józefina zostaje sama z zadłużonym zakładem, w cieniu epidemii i bez wsparcia brata. Jak udało się uratować to przedsięwzięcie?
0: Przez pewien czas rządził tam kapitan Goethe, który powołał komisję kąpielową i wydawał własne rozporządzenia. Zdesperowana Józefina poprosiła o pomoc przyrodniego brata, Ernsta Adolfa Bittera, kupca zbożowego z Chełmna nad Wisłą. W 1834 roku przejął on przedsiębiorstwo, przebudował dom zdrojowy, a w 1843 wzniósł pierwszy sopocki teatr, cały czas zmagając się z pruską biurokracją.
1: Czyli bez Bitterów i uporu Hafnerów Sopot mógłby zostać tylko ciekawostką z początków XIX wieku.
0: Dokładnie. Po śmierci Ernsta Adolfa zakładem kierowała jego wdowa Hortensia, a w 1877 gmina Sopocka odkupiła od spadkobierców całe kąpielisko. Zainwestowano w modernizację i nowe domy zdrojowe, a Sopot wszedł w fazę dynamicznego rozwoju, który wyniósł go do rangi jednego z najmodniejszych kurortów w Europie.
1: I tu pojawia się budynek, który do dziś dominuje w krajobrazie miasta. Zakład balneologiczny. Jak on się wpisuje w tę historię od Hafnera?
0: To spadkobierca tradycji zapoczątkowanych w 1824 roku. Pod koniec XIX wieku Sopot był już modnym kurortem, a władze postanowiły dorównać najlepszym europejskim uzdrowiskom. Powstały nowe łazienki, nowy dom zdrojowy, powiększono molo. W latach 1903 i 1904 wzniesiono nowy zakład kąpielowy, zaprojektowany przez Paula Puchmullera i Heinricha Dunkela, który po przekształceniach znamy dziś jako zakład balneologiczny.
1: To ten obiekt z charakterystyczną wieżą, który widać z daleka, gdy wychodzi się na skwer kuracyjny?
0: Tak, to architektura kurortowa w stylu romantycznego historyzmu, łącząca elementy neorenesansowe, neobarokowe i secesyjne. Wieża skrywa komin, ale pełni też funkcję latarni morskiej i punktu widokowego. A w środku jest reprezentacyjny hol z witrażowym plafonem oraz kilkadziesiąt kabin zabiegowych, w tym o podwyższonym standardzie i z wannami dla dzieci.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Trójmiasto.
1: A co można tam było robić na początku XX wieku? Bo dziś balneologia kojarzy się z borowiną i solanką, ale ciekawi, jak wyglądała oferta 120 lat temu.
0: Już wtedy była szeroka. Ciepłe kąpiele borowinowe, solankowe, słodkowodne, w wodzie morskiej z dodatkiem igliwia lub otrąb. Ogrzewany budynek pozwalał na zabiegi przez cały rok, więc Sopot stał się całorocznym uzdrowiskiem, a nie tylko letnim kurortem.
1: Wojna jednak nie oszczędziła tego miejsca. Co się stało z zakładem balneologicznym w czasie II wojny światowej?
0: Zniszczono wschodnie skrzydło budynku. Po wojnie odbudowano je w bardziej współczesnej formie, a w 1956 roku dawny zakład kąpielowy przekształcono w zakład balneologiczny, włączony do Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego imienia dr Jadwigi Tickosko, kontynuując tradycję leczenia chorób narządu ruchu, sięgającą czasów Hafnera.
1: Czyli od skromnej łaźni przy ulicy Kotwiczników po dzisiejszy zakład balneologiczny widać jedną ideę – woda, ruch i świeże powietrze jako lekarstwo.
0: Tak. Hafner zaczął od propagowania higieny i szczepień w Gdańsku. Potem stworzył w Sopocie pierwszy nowoczesny kurort nad Bałtykiem. Jego rodzina i spokrewnieni z nim Beczerowie utrzymali zakład w trudnych czasach, a władze gminy rozwinęły go w wielki kompleks uzdrowiskowy. Na początku XX wieku architekci Puchmiller i Dunkel nadali tej idei formę, którą dziś widzimy w zakładzie balneologicznym.
1: Został nam jeszcze wątek współczesnej pamięci. Gdzie dziś można natknąć się na ślady Hafnera? W Sopocie albo w Gdańsku?
0: W Sopocie to pomnik doktora Hafnera w Parku Północnym i okolice dawnego skweru kuracyjnego przy wejściu na molo, gdzie stały jego pierwsze morskie łazienki. W Gdańsku jego imię nosi Park w Brzeźnie, a przy ulicy Brzegi 45 stoi kamień pamiątkowy. Każdy spacer po sopockim pasie nadmorskim, po molo i okolicach zakładu balneologicznego jest w pewnym sensie spacerem po świecie, który zaczął się od decyzji jednego alzackiego lekarza.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Trójmiasto. To warto wiedzieć.
1: Jeśli spojrzy się na to z perspektywy dzisiejszego turysty, który idzie na molo, robi zdjęcie zakładu balneologicznego i siada na plaży, to trudno uwierzyć, że za tym wszystkim stoi człowiek, o którym wciąż nie znamy nawet na 100% daty urodzin.
0: To jest paradoks tej historii. Mamy bardzo konkretne miejsca, ulice Kotwiczników i Żabi Kruk w Gdańsku, skwer kuracyjny i Park Północny w Sopocie, park w Brzeźnie, zakład balneologiczny z jego wieżą, a jednocześnie biografię pełną luk i sprzecznych dat. Może właśnie to sprawia, że Hafner jest tak ciekawy. Nie jest spiżowym pomnikiem, tylko człowiekiem, który ryzykował, pracował ponad siły, popełniał błędy, a jednocześnie miał odwagę wyobrazić sobie nadbałtycką wieś jako kurort dla całej Europy.
1: I w tym sensie każdy spacer po Sopocie jest trochę spacerem po jego wyobraźni. Od pierwszego domu kąpielowego z 1824 roku przez Teatr Bethera aż po zakład balneologiczny z początku XX wieku, który do dziś jest jednym z symboli miasta.
0: A jeśli doda się do tego fakt, że bez Hafnera nie byłoby ani sopockiego mola w obecnym kształcie, ani tradycji morskich kąpieli, ani wielu instytucji uzdrowiskowych, to widać, jak bardzo jeden człowiek może zmienić krajobraz i styl życia całego regionu. Wystarczyło, że alzacki lekarz, który przyjechał tu jako wojskowy chirurg, zakochał się w pustym, piaszczystym brzegu Zatoki Gdańskiej i postanowił, że stanie się on miejscem, gdzie woda leczy, a ludzie odpoczywają.
2: SK Trójmiasto News.
3: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dziewczęta coraz częściej w kryzysie. Jak pokazują najnowsze dane, liczba prób samobójczych wśród nastolatek wzrosła aż 3-krotnie. Wpływ na to mają przede wszystkim social media, mówi Anna Czarnowska, członkini Pomorskiego Zespołu do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Najnowsze statystyki pokazują, że wzrosła 3-krotnie liczba prób samobójczych wśród młodych dziewcząt. Z czego to może wynikać? Tutaj wpływ mają social media?
4: Ja myślę, że kreowanie nierealnych wizerunków, które widzimy w social mediach. W tej chwili mamy tyle aplikacji różnego rodzaju do przerabiania zdjęć. Sztuczna inteligencja pokazuje nam zupełnie nierealne wyglądy, nierealne twarze, nierealne sylwetki, czasem w ogóle nierealne rzeczywistości, a młode osoby no niestety są podatne na tego typu informacje, które widzą, tym bardziej, że gro czasu spędzają w internecie i właśnie na tych social mediach, tak, czy TikTokach, czy Instagramach i tak dalej i widzą te treści, myślą, że to jest prawda, że to jest realny świat, a niestety ten świat nie jest realny i przez to też tracą taką wartość w siebie, ponieważ widzą swoje odbicie w lustrze, no i widzą siebie prawdziwymi, tak, bo jesteśmy prawdziwymi, widząc siebie w lustrze, a zupełnie co innego widzą w social mediach. A ja myślę, że to na pewno podłamuje z tego względu, że tak jak mówiłam, no widzimy siebie w lustrze prawdziwymi, tak, ale to jest piękne, tak, że jesteśmy prawdziwe, że jesteśmy realne i możemy na siebie w ten sposób spojrzeć w twarz, ale jeżeli te młode osoby są karmione takimi obrazami w sieci, no to niestety ta rzeczywistość gdzieś tam się załamuje, no i ta wartość też przez to też spada.
5: Wśród swoich pacjentów widzicie, że ten problem

0: social mediów naprawdę jest już bardzo duży?
1: To nawet nie chodzi o pacjentów, to myślę, że chodzi w ogóle o młodzież w dzisiejszych czasach. Ja często prowadzę różnego rodzaju warsztaty i szkolenia dla młodzieży i czasem zadaję różne podchwytliwe pytania, ale też takie realne, które dotyczą dzisiejszych czasów. I młodzi ludzie w tej chwili no niestety mają bardzo obniżony poziom wartości swojej. Chcą być częścią jakiejś grupy, chcą przynależeć gdzieś, nie chcą być gdzieś tam inni, odsunięci i tak dalej. Dzisiejsze czasy są niestety bardzo ciężkie pod tym względem, bo tak jak rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, no social media nam nie ułatwiają tego życia, ani nam jako dorosłym rodzicom, ani przede wszystkim tym młodym ludziom, którzy za wszelką cenę chcą dorównać do jakichś standardów, ale niestety te standardy są nierealne, bo to jest fikcja. To, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, niestety jest fikcją i nie taka jest rzeczywistość.
0: To co zrobić, jeśli młode dziewczęta według statystyk średnio spędzają w internecie, w social mediach ponad 4 godziny?
1: Właśnie tutaj jest rola tak naprawdę nas, dorosłych. Ja bardzo się cieszę, że są poczynione kroki do ograniczeń związanych w tym temacie, między innymi ograniczenia, jeżeli chodzi o używanie telefonów komórkowych w szkołach, ponieważ młodzi ludzie w tej chwili zupełnie ze sobą nie rozmawiają na przerwach. Siedzą zanurzeni w swoim świecie, przeglądają rolki, przeglądają różne profile, strony i tak dalej, a nie mają między sobą komunikacji, która jest tak bardzo ważna, jeżeli chodzi o rozwój młodego człowieka, ale też przede wszystkim rodziców. My, rodzice, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co dzieci robią w domu, a nie robić i nie doprowadzać też do takiego czegoś, że dziecko w wolnym czasie spędza cały dzień w swoim pokoju i najlepiej jakby siedziało cały dzień zajęte przed swoim komputerem, bo wtedy my mamy jakiś czas dla siebie. Powinniśmy tą przestrzeń gdzieś dzieciom

takiego czegoś, że dziecko w wolnym czasie spędza cały dzień w swoim pokoju i najlepiej jakby siedziało cały dzień zajęte przed swoim komputerem, bo wtedy my mamy jakiś czas dla siebie. Powinniśmy tą przestrzeń gdzieś dzieciom

0: Razem z tego względu, że to jest bardzo ważne. No i ograniczenie dostępu do social mediów, jeżeli chodzi o ten wiek taki graniczny, myślę, że to powinno być minimum 15 lat, ponieważ umysł młodego człowieka, on nie jest dostosowany do tego typu treści. Niestety te treści, te challenge, te wszystkie destrukcyjne treści, które młodzi ludzie oglądają, między innymi na TikToku, no one nie sprzyjają dobremu rozwojowi, a na pewno nie rozwojowi psychicznemu.
1: A jaka jest realna szansa na to, że w Polsce zostałyby wprowadzone jakieś ograniczenia?
0: No ja mam nadzieję, że te ograniczenia będą wprowadzone, tak na wzór patrząc innych krajów, Australii, Danii, Francji, Hiszpanii i tak dalej. Z tego względu, że to jest, inne kraje to widzą, tak, że jest potrzeba tego, z tego względu, że my obserwujemy bardzo dużo zaburzeń psychicznych związanych właśnie z social mediami, czyli tym, co dzieci się karmią, czym dzieci się karmią w sieci, tak? Treści niestety, które są podsyłane dzieciom, działają na zasadzie algorytmów, tak? Więc im częściej w coś wchodzisz, tym częściej jest to ci podawane tak naprawdę na tacy. Jeżeli dziecko ma słaby okres, słaby czas i ogląda treści na przykład smutne, depresyjne, no to później to działa na zasadzie mantry, to jest podawane non-stop, non-stop i w końcu ta woda przysłowiowa drąży skałę. Niestety widzimy tragiczne statystyki, tak, no bo jeżeli dziecko się karmi w sieci takimi treściami, nie ma dorosłego gdzieś tam z boku, który by mógł wesprzeć to dziecko w kryzysie, a wspiera niestety go TikTok czy inne treści, które gdzieś tam obserwuje, no to niestety może to się skończyć dramatycznie.
1: Wrócę do tematu dziewcząt, bo statystyki pokazują, że nastolatki korzystają też bardziej z platform tak zwanych wizerunkowych. Pinterest, Instagram, TikTok. Chłopcy bardziej bawią się w sieci, oglądają głupie rolki. To też może mieć wpływ na naszą samoocenę?
0: To może mieć bardzo duży wpływ z tego względu, że dziewczynki, które oglądają treści, które nie są realne, tak, no bo umówmy się, coś, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję czy inne aplikacje do przerabiania zdjęć, no nie są faktem, nie są realne. To jest rzeczywistość wykreowana, stworzona. Ale ta rzeczywistość wykreowana, stworzona, jeżeli te młode osoby karmią się tym obrazem cały czas, one myślą, że to tak wygląda, że to jest norma, że to jest standard, że one też tak muszą wyglądać, patrzą w lustro, widzą inne odbicia, to doprowadza niestety do obniżonych poziomów wartości, a co za tym idzie nastroju, może powodować depresję, co za tym idzie, no, myśli samobójcze.
1: Czyli takie nakręcanie się.
0: Takie nakręcanie się, tak. To działa na zasadzie takiej spirali, która gdzieś tam się nakręca, bo tak jak mówiłam, algorytmy są bezlitosne, jeżeli chodzi o tą kwestię i podają na tacy te wszystkie treści, które gdzieś tam doprowadzają do pogłębienia tego problemu.
1: Drugim tematem, który może wpłynąć też na problem prób samobójczych wśród nastolatek, jest przemoc seksualna w internecie. Też AI rozbiera nasze zdjęcia. Potem te zdjęcia mogą zobaczyć koledzy z klasy. Będzie tak zwana beka i co dalej?
0: Niestety dzisiejsze czasy, tak jak wspominałam, są bardzo trudne i dla młodych ludzi, i dla nas dorosłych, bo kiedyś no nie było tego. Jeżeli ktoś coś miał do kogoś, to po prostu mówił mu to prosto w twarz i tyle. W tej chwili to, co wrzucimy w sieć, to zostaje, więc naprawdę musimy edukować i uświadamiać młodych ludzi, że to jest przeolbrzymia odpowiedzialność, co wrzucamy w sieć, w jaki sposób rozmawiamy z drugim człowiekiem. Hejt przede wszystkim, który jest tak naprawdę wszechobecny, bo te osoby, które hejtują w sieci, właśnie rozbierają i pokazują te zdjęcia, myślą, że są nie do odnalezienia, tak? Że on jest anonimowy i może sobie wrzucać w sieć, co chce. Tak nie jest, tak? Bo każda osoba, która wrzuca coś do sieci, może być zlokalizowana, może być

0: też mogą prowadzić do tego, że ta druga osoba, która w ten sposób jest traktowana, może targnąć się na swoje życie. Takich przypadków jest bardzo dużo, nawet wystarczy spojrzeć tak naprawdę w świat mediów, tak? Co chwilę słyszymy jakieś informacje, że gdzieś jakiś chłopiec był prześladowany, gdzieś jakiś chłopiec był poniżany, gdzieś jakaś dziewczynka była wyśmiewana i odsuwana od całej grupy i doszło do takiej sytuacji, więc daleko nie trzeba patrzeć, bo historia obecnych publikacji, które pojawiały się czy tam 2 tygodnie temu, czy miesiąc temu, pokazuje nam właśnie, że to jest bardzo częste, że właśnie ten hejt, prześladowanie drugiego człowieka, bez względu czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, ale w tej chwili rozmawiamy o dzieciach i młodzieży, no jest niestety często zabójczy.
1: No właśnie, nastolatki też często przesyłają sobie różne zdjęcia na WhatsAppie, na Snapchacie. To też, krótko mówiąc, może wypłynąć.
0: Oczywiście, dlatego my jako dorośli powinniśmy rozmawiać z naszymi dziećmi, przede wszystkim rodzice, bo kwestie wychowawcze leżą po stronie rodziców, tak? Nauczyciele są od czego innego i rodzice są od czego innego. Mam wrażenie, że ten trójkąt gdzieś stanął do góry nogami na głowie i my rodzice zapominamy, że powinniśmy przede wszystkim być rodzicami, że powinniśmy wskazywać właściwy kierunek z dzieciom, rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach, które płyną z sieci i tak dalej. Ja często też spotkam się z takimi sytuacjami, że do mnie na przykład mama mówi: pani Aniu, ale co ja mogę zrobić? Córka nie chce mi pokazać swojego telefonu. Córka ma 12 lat. Ja mówię: szanowna pani, czy dziecko w Polsce może kupić abonament na telefon sam? Ona mówi: no nie. Ja wiem, umowa cywilnoprawna jest przez panią podpisywana, więc kto jest właścicielem tego telefonu? No ja. Ja mówię: no właśnie. Ja mówię: ale to też musi być rozmowa. To też musi być nie nagle, że dziecko nagle, nie wiem, kończy 12 lat i nagle mama chce zajrzeć do jego telefonu. To musi być cykliczne, czyli dziecko od kiedy ma telefon, im później, tym lepiej, ale jak już ma ten telefon, no to siadamy wspólnie. Mówię, ja na przykład robię tak z moim synem. Mówię: Kuba, chciałabym zajrzeć do twojego telefonu. Mogę? Tak, mama, proszę, zajrzyj, nie? Ale my tu mamy wypracowane od wielu lat, tak? To nie może być tak nagle. Więc ważna jest ta rozmowa z dzieckiem, żeby rozmawiać o różnych zagrożeniach, żeby pokazywać, co może być zagrożeniem, żeby nie bać się też rozmawiać, tak, o takich platformach, o których dzisiaj opowiadałam pani, że dorośli mężczyźni łączą się na kamerach live i wykonują czynności seksualne, które no nie są przeznaczone dla młodego człowieka. Niestety takie platformy niestety bardzo dużym cieszą się powodzeniem i dzieci małe, młode, młodzież wchodzą na te platformy i oglądają. Więc my jako rodzice musimy być czujni i musimy naprawdę kontrolować też, co nasze dzieci robią w sieci. Nie możemy zostawiać dzieci samych w sieci, bo każda pusta przestrzeń może skończyć się dramatem.
1: A jak to wygląda obecnie w szpitalu w Gdańsku? Mamy faktycznie znów nadmiar tych pacjentów?
0: A czy my zawsze mamy nadmiar? Ja nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek mieli 46 miejsc, czyli tyle, ile mamy łóżek zakontraktowanych i tyle, ile łóżek mamy na oddziale dziecięco-młodzieżowym, żeby ta liczba była zawsze na zero lub na minusie. Zawsze mamy ponad stan. Są okresy takie, gdzie obserwujemy te tendencje wzrostowe, tak? Czyli zbliża się koniec roku szkolnego, są wystawiane oceny, zbliża się egzamin 8 klas, zbliża się pierwszy semestr, zakończenie pierwszego semestru i widzę, że te okresy po prostu wytwarzają gdzieś w dzieciach dodatkowy stres, dodatkowe napięcie i one gdzieś tam kumulują te wszystkie problemy i stąd ta statystyka się zwiększa.
1: Ale też social media są problemem.
0: Social media są olbrzymim problemem. Ja o tym zawsze będę mówiła i zawsze będę o tym alertowała. Zresztą też w zeszłym roku w październiku informowałam o tym na podkomisji sejmowej. Właśnie a propos ograniczeń social mediów. Jak ważne jest ograniczenie social mediów w Polsce dla dzieci z tego względu, że naprawdę większość treści, które no, są też dobre treści, wiadomo, w internecie, bo też nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, ale niestety większość treści niestety jest bardzo niebezpieczna, bardzo destrukcyjna i nieodpowiednia dla młodego człowieka. Razem z Fundacją Kids Alert współpracujemy w tej kwestii i obserwujemy różne właśnie takie zjawiska, które pojawiają się gdzieś tam w środowisku i w social mediach. Niestety te challenge są bardzo niebezpieczne. One najczęściej wychodzą właśnie między innymi też z takich miejsc jak TikTok, a głównie stamtąd tak naprawdę. Dlatego ważnym jest, żeby rodzice obserwowali, co dzieci robią w telefonie. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale my po to też alertujemy, też po to informujemy. Jest aplikacja Kids Alert, którą można sobie ściągnąć bezpłatnie na telefon. Zawsze mamy tam informacje, w jaki sposób znaleźć to, co jest niebezpieczne i w jaki sposób rozpoznawać to, co jest niebezpieczne. Te challenge są niestety zazwyczaj

0: tutaj destrukcyjne, bardzo niebezpieczne dla młodego człowieka. Nie chcę o nich mówić, bo nie chcę uzyskać też efektu Wertera, że dzieci będą gdzieś tam wyszukiwać, słuchając naszej audycji i działać w sposób odwrotny, ale my dorośli powinniśmy też zaznajomić się z dzisiejszym światem cyfrowym. Nas tego nikt tak naprawdę nie uczył. My nie wiemy, jak się poruszać w sieci. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, ale nie wiedzą, w jaki sposób odnajdywać te treści, ale są do tego narzędzia. My jako specjaliści też informujemy, w jaki sposób można znaleźć, czy zagrożenie jest, czy nie ma go, ale generalnie jest dużo takich challenge'ów, które wpływają bardzo destrukcyjnie na zdrowie i życie człowieka. Bardzo szczupłe, bardzo gładkie, takie, że powiem, prawie że modelowe, ale nierealne, tracą wartość gdzieś tam w siebie i oglądając takie rzeczy, gdzieś tam te algorytmy podsuwają też treści anorektyczne, tak? Bo jeżeli obserwujesz takie rzeczy, no to to później działa na zasadzie synchronizacji, że to jest podsuwane tobie bezpośrednio, tak jak mówiłam, na tacy. Dziewczynki często oglądają też takie rolki anorektyczne, gdzie dziewczynki chwalą się po prostu swoją chudością, tak? Chwalą się, ile zjadły, że zjadły na przykład dzisiaj, zobaczcie dziewczyny, ja dzisiaj zjadłam tylko jeden listek sałaty i popiłam łykiem wody, a wy pochwalcie się, jak wy to dzisiaj zrobiłyście. Pokazują swoje wystające biodra, pokazują swoje wystające żebra, łopatki, a wiadomo, no anoreksja prowadzi do śmierci. A jak mieliśmy takie przypadki też w szpitalu, często trafiają do nas dzieci po właśnie takich challenge'ach, które gdzieś tam ocierają się o śmierć. To też jest spowodowane tym, że no, nie ma tej wartości, dziecko nie ma tej wartości w sobie, tak? Nie ma takiego poczucia zainteresowania. Gdy dziecko też rozmawia z rodzicem, stara się rozmawiać bynajmniej o większości rzeczach, o wszystkich, gdzieś te relacje są wypracowane, to myślę, że rodzic jest w stanie wychwycić takie rzeczy, że coś się dzieje nie tak, że dziecko dziwnie się zachowuje.
1: SK Trójmiasto News.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Przebieg dosłownie cały świat. Pochodzący z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach. W swoim biegowym CV ma też maraton na Arktyce. O swoich zmaganiach na trasie w 40-stopniowym upale i 50-stopniowym mrozie opowiada w swojej najnowszej książce.
3: Znasz swoje miejsce na podium, ale czy znasz swoje miejsce na ziemi?
4: Nie znam swojego miejsca na ziemi i szukałem go wiele razy. Myślałem, że znalazłem Spitsbergen, że znalazłem Nepal, ale jeszcze może coś innego jest, może coś mnie woła. Szukam cały czas tego i jest to fascynujące.
3: No właśnie, tutaj na stoliku przy nas leży twoja książka. To jest pewnego rodzaju spowiedź?
4: Tak, moja druga książka, 7, tak. Jest to taka jakby spowiedź, jest to podsumowanie mojej takiej najważniejszej maratońskiej przygody, najważniejszej mojej maratońskiej historii, mojego życia. Książka opowiada o przebiegnięciu maratonów na każdym kontynencie, podróżowaniu i połączeniu czegoś takiego przyjemnego z pożytecznym, czyli tej maratońskiej walki, maratońskiej pasji, z czymś bardzo przyjemnym, jakim jest podróżowanie, zwiedzanie, poznawanie świata, poznawanie ludzi i odkrywanie siebie i nowych przestrzeni życiowych.
3: Czyli bieganie to jest pretekst, czy podróże to jest pretekst?
4: Najważniejszym pretekstem jednak było bieganie, bo to było tym takim zaczątkiem, tym, od czego się zaczęło, ale do tego doszła ta właśnie otoczka, ten mental, to podróżowanie i to coś, gdzie ja mogę siebie odszukać, siebie odnaleźć, zajrzeć do środka samego siebie.
3: Ale czy człowiek, który pokonał aż tyle, ma jeszcze jakieś sportowe ambicje?
4: Ja myślę, że tak, no bo jak ktoś założył raz buty biegowe i to mu się spodobało i uznał, że to jest pasją, że to jest hobby i faktycznie lubi to robić, to jeszcze czegoś szuka jakichś kolejnych startów, kolejnych wyzwań, może nie na takiej płaszczyźnie typowo wyczynowej, że chce się ścigać, chce wygrywać, chce walczyć o podium, ale chce czerpać to bieganie, realizować tą pasję właśnie tak samemu dla siebie, po prostu zakładając buty i biegnąc w jakiejś imprezie, albo biegnąc bez imprezy, nawet samemu trenując gdzieś.
3: Ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę, jak powiedziałeś, że podczas pierwszego studenckiego biegu miałeś takie zwykłe, najprostsze trampki.
4: No tak było. Zwykłe trampki. Kiedyś też był start z biegu na orientację w 92 roku, pamiętam, Puchar Polski Bielsko-Białej. Trzy osoby biegały w jednej parze butów w korkach, które gdzieś tam kupiliśmy po jakiejś okazyjnej cenie. Jedna osoba przybiegła, dawała drugiej, dawała trzeciej. No to było coś fantastycznego, bo pokazywało, że jednak dzieciaki lubią to robić, mają pasję, mają hobby i nic nie jest w stanie stanąć na przeszkodzie. No tak, ten chłód jednak tam. Moja Arktyka, tak? No, kochany Spitsbergen, biegu w nocy, Antarktyda czy Grenlandia to były i to są te miejsca, do których ja zawsze wracam i tam się najlepiej czuję. Ale tutaj chciałem pokazać, że również potrafiłem startować, potrafiłem się ścigać i podróżować w ekstremalnie ciepłych miejscach, jak Bangkok, jak Australia, jak Curaçao, jak Jamajka, czy właśnie takiego rodzaju miejsca, gdzie jest plus 30, plus 35, a nawet plus 40 stopni Celsjusza w słońcu.
3: No właśnie, opowiedzmy o twoich poszczególnych imprezach biegowych, o których przeczytamy w książce. Który bieg był tym najcięższy?
4: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku.

0: Tam startowaliśmy w nocy, to była chyba godzina trzecia, ale tam było tak gorąco, było tak wilgotnie, że stojąc na starcie człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km. Tamten maraton, pamiętam, wyszedł bardzo dobrze, bo tam pobiegłem chyba 2,51 albo 2,52, byłem z przodu bodajże piąty i drugi w kategorii wiekowej, ale kosztowało mnie tyle sił, tyle energii, że ja 2 dni do siebie dochodziłem, byłem po prostu wypluty, wykończony, no ale szczęśliwy, że przebiegłem maraton w takim fajnym miejscu, w takim oryginalnym miejscu. Pokazałem sobie, pokazałem innym, że jak się coś chce zrobić, to nawet w takich ekstremalnych miejscach można. Można trenować, można startować, można się ścigać. Dokładnie, człowiek ze Spitsbergenu, który kocha chłód. Kolejnym właśnie startem był tak też maraton w Curaçao, który był rozgrywany w listopadzie, tam było około 40 stopni, a 6 czy 7 miesięcy wcześniej przebiegłem na biegunie, gdzie było minus 50 stopni, czyli ta amplituda 90 stopni pokazuje jednak, że człowiek może się przystosować, jeżeli coś lubi robić, coś chce robić, no to potrafi to zrobić, tylko trzeba w to uwierzyć i nie bać się.
1: No właśnie, ale jak przestawić się z tych pogodowych wariacji, tak? Kiedy kochasz chłód, jesteś na Spitsbergenie i nagle jedziesz do Curaçao?
0: Ja myślę, że to jest kwestia mentalu, kwestia ułożenia sobie w głowie. Jeżeli ktoś ma pasję, ktoś coś lubi robić, no to powinien to robić wszędzie. Nie szukać wymówek, nie szukać pretekstów, że się nie da, że będzie ciężko, no bo będzie ciężko. Wiadomo, no to jest, dystans maratonu jest takim dystansem, gdzie zawsze jest ciężko. A jeżeli my sobie to ułożymy w głowie, pojedziemy z fajnym nastawieniem, że chcemy przebiec w takim ciekawym miejscu, jak właśnie Curaçao, jak Jamajka, zobaczyć podczas tego biegu trasę, poznać nowych ludzi, no to my to zrobimy. Tylko nie możemy się bać, musimy w to uwierzyć i spowodować taki przyjście takiego natłoku myśli, które powiedzą nam: chłopie, tak? Ty robisz to, co lubisz. Robisz to w bardzo fajnym miejscu, w bardzo ciekawym miejscu i robimy to. Nie boimy się, próbujemy.
1: Projekt 7 narodził się już jak przebiegłeś kilka maratonów i stwierdziłeś, że będziesz zbierał te kontynenty, czy to po prostu wyszło w praniu?
0: On się narodził po tym, jak przebiegłem maraton we Frankfurcie w 2,29. Kiedy już ten wynik mój taki sportowy został osiągnięty, tak, to moje marzenie za moje 2,5 godziny zostało zrealizowane i szukałem czegoś nowego. Troszeczkę pobawiłem się w triatlon, a później stwierdziłem, że jednak chciałbym przebiec maraton na każdym kontynencie i na biegunie północnym. Czyli tak jakby 7 plus 1 w gratis 7 biegun. No i to się udało zrealizować. Trwało to kilka lat. Wiele mnie to kosztowało, ale to było cudowne. Tak, to była przepiękna podróż, z której jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo szczęśliwy, że to zrobiłem. I zrobiłem to dla siebie, pokazując sobie, że ja to lubię robić. Jednak lubię biegać.
1: No właśnie, w jakim roku to się zaczęło, w jakim skończyło, w jakim udało się dopiąć ten ostatni kontynent?
0: Zaczęło się to chyba właśnie Azją, czyli to był Bangkok 2015. Skończyłem maratonem w Ugandzie i to był 2019 rok. I ten maraton w Ugandzie też był tyle ciekawy, że on miał 44 ponad kilometry. On był w bardzo ciężkim trailowym terenie, po górkach, po dolinkach i to był fascynujący bieg, bo biegało się przez wioski, gdzie lokalni mieszkańcy, lokalne dzieciaki bez butów, w podartych swetrach, spodenkach tam i przybijały pionki, co było coś takiego niesamowitego, tak? Ja poczułem właśnie to afrykańskie ciepło i ten taki wspaniały klimat tej takiej no surowej Afryki, tej biedy takiej, ale która jest taką szczęśliwą biedą, bo tam ludzie byli uśmiechnięci, byli szczęśliwi i to było coś fascynującego.
1: Ale te standardy biegów chyba też się różniły.
0: Tak, oczywiście, no duże maratony europejskie, no, to jest jednak takie tip-top, wszystko jest tam dopięte, no ostatni guzik jest tam, widać, że bardzo duży pieniądz położony, a w takich mniejszych imprezach bardziej kameralnych tego nie ma, ale chyba te mniejsze imprezy właśnie mają to coś w sobie takiego, że tam warto pojechać, pomyśleć, przystanąć na chwilę, tak, skoncentrować się, troszeczkę pomyśleć o sobie, o tym wszystkim, co nas otacza i poczuć właśnie to maratońskie ciepło i ten maratoński taki w cudzysłowie spokój. Tak, odczuwalno około minus 50, biegun północny, na termometrach na starcie minus 30 kilka i ta temperatura później spadała w dół, także jakbyśmy kończyli, to faktycznie było to minus 40 na termometrze. No ale biegun północny jest to początek i koniec świata, jest ten tam sam czubek świata, no jest tam zawsze zimno i zawsze będzie zimno, ale to jest coś fascynującego, bo znowu to jest taka przestrzeń, taki czas, żeby zwolnić i pomyśleć o sobie, pomyśleć o życiu, pomyśleć o tym, gdzie my jesteśmy, w jakim się miejscu znajdujemy i podziękować troszeczkę naturze, matce naturze i wszechświatowi, że pozwolił nam tutaj być i eksplorować to coś. I biegać tam, czyli realizować znowu swoją pasję, ścigać się, no i walczyć o trofea. To jest coś niesamowitego.
1: Ale żeby stanąć w ogóle na starcie, nie można być człowiekiem zza biurka. Trzeba się przygotowywać, też potrzebni są sponsorzy.
0: No nie można wyjść zza biurka, bo można sobie krzywdę zrobić, tak? Ja trenuję od zawsze praktycznie, tak? W 87 roku poszedłem w żeglarstwo, w 90 roku zacząłem biegać, a w 89 pierwsza startowałem w biegu przełajowym, czyli to zaplecze biegowe ma.
1: Ludzie takich rzeczy nie robili wtedy.
0: A ludzie dokładnie takich rzeczy tego nie robili.

0: nie robili. Także ja też mam to zaplecze, takie przygotowanie, tak fizyczne, siłowe, motoryczne, ale osoby, które chcą stanąć na kresce maratońskiej, jednak powinny się kilka lat przygotowywać do tego, żeby ten maraton był czymś przyjemnym, tak, żeby ta misja maratońska, to ukończenie maratonu wiązało się z fajnymi wspomnieniami, tak, z jakimś, ze zrealizowaniem marzeń, a nie tylko z bólem i z cierpieniem, no bo to nie jest fajne, tak, to może spowodować, że będą kontuzje, będą przeciążenia i następnego maratonu my nie będziemy chcieli zrobić. A jeżeli my się przygotujemy, tak, wstaniemy zza biurka, pójdziemy na siłownię, zaczniemy małymi krokami się przygotowywać, no to maratońskie spełnienie będzie czymś fascynującym.
1: No właśnie, a czy pisanie książki było maratonem?
0: Było maratonem, ale o tyle dla mnie takim łatwym, że ja bardzo wiele lat prowadzę bloga. I ja każdy mój start, każde moje przemyślenia wpisywałem na bloga, publikowałem to i wystarczyło troszeczkę to złożyć w jedną dużą całość, przełożyć na język polski, poprawić gramatykę, stylistykę, ortografię, inne tematy takie, no i w końcu to wydać. Czyli to troszeczkę było takim łatwiejszym tematem, ale jednak dużo mi kosztowało sił, dużo mi wysiłku kosztowało, ale to był taki bardzo przyjemny, bardzo fajny wysiłek.
1: Łatwiej się pisze, czy łatwiej się biega?
0: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że łatwiej się pisze. Myślę, że łatwiej się pisze, bo nie potrzeba takiego stricte fizycznego wysiłku i takiego bardzo mocnego, mocnego włożenia siły. Chociaż w pisanie też trzeba włożyć koncentrację, trzeba włożyć jednak ten mental, żeby to było poskładane bardzo łatwo. Ale tak, coś w tym musi być. No.
1: Jeśli wrócimy do tych startów, co się czuje na starcie przed tak wielkim biegiem?
0: Ja zawsze musiałem się bardzo mocno zmotywować. Nawet jak nie byłem przygotowany, nie byłem w formie, nie miałem dobrze zrobionego treningu, to u mnie był plusem bardzo silna głowa. Że ja wracałem pamięcią do takich swoich udanych biegów, motywowałem się na start, koncentrowałem się, wiedziałem, że mam zadanie do wykonania i koncentrowałem się na tej właśnie robocie. Robota do zrobienia, koncentracja, analiza trasy, analiza rywali, czyli takie podejście bardzo, bardzo zadaniowe, zero-jedynkowe. I nie myślałem, nie mogłem myśleć, że jestem źle przygotowany, że coś mnie boli i nie dam rady. Jakbym tak myślał, to nie osiągnę tego, co osiągnąłem. Czyli koncentracja, robota i wykonujemy zadanie po prostu.
1: Czyli tak naprawdę silne nogi to jest jedno, ale silna głowa to ten cały kor.
0: Tak, to jest bardzo ważne w maratonie. Ja uważam, że to jest nieraz ważniejsze niż przygotowanie fizyczne. W kwietniu przebiegłem maraton w Bostonie, do którego również nie byłem przygotowany. Bardzo mocno mnie to kosztowało fizycznie, nogi mnie bolały, wątroba śledziona tak samo bolały, ale ten mój mental powodował to, że ja wiedziałem, że muszę przebiec, musiałem zrobić jakiś odpowiedni czas i odcinałem po prostu zmęczone nogi od głowy.
1: Da się tak?
0: Da się tak, jest to ciężkie, jest to wymaga lat praktyki, lat pracy i można to zrobić, tylko trzeba mieć silną głowę.
1: A który maraton przysporzył Ci najwięcej problemów? Mam na myśli takich na trasie, że chciałeś uciec trochę z tego miejsca.
0: Nie było zbyt dużo takich maratonów, których chciałbym właśnie powiesić, tak może nie powiesić, ale rzucić te buty. No ja do każdego maratonu właśnie podchodziłem bardzo mocno zadaniowo, to nie były przypadkowe biegi, także ja wiedziałem, że coś muszę w nich osiągnąć. Oczywiście były kryzysy, były ciężkie chwile. Ale nie przypominam sobie takiego biegu, żebym powiedział nie, chociaż nie, jeden maraton w Dębnie był taki, że ja wszedłem wtedy z trasy, bo ja planowałem pobiec odpowiedni czas, po 15 czy 16 km wiedziałem, że już nie go osiągnę i to była taka świadoma decyzja, tak, okej, kończę, ale tylko dlatego, że ten czas nie będzie zrealizowany. No tak, Arktyka, dużo rzeczy na sobie, bardzo ciepła, bardzo ciężka odzież, maraton ekstremalny, bardzo lekko, ma tu swój urok, ale to też fajnie pokazuje, że my możemy jednak wszędzie startować, możemy wszędzie trenować. Jak ja kiedyś pojechałem w noc polarną na Spitsbergen, to było minus 20 parę kresek, kamizelka odblaskowa, czołówka na głowę, ciepłe kurtki, ciepłe buty, biegałem, tak? Pojechałem na urlop na Karaiby, cieniutka koszulka, adidaski i tak samo biegałem. Można, to wszystko można zrobić, tylko trzeba chcieć i trzeba właśnie podejść do tego w taki sposób, że to jest nasza pasja, to jest nasze hobby i my to lubimy robić. Jak my mówimy, że my lubimy biegać, tak, jesteśmy pasjonatami biegania, no to róbmy to wszędzie, gdzie się da, bo da się wszędzie.
1: Znaczy, bieganiem można dużo odkryć przez przypadek.
0: Oczywiście. I to jest właśnie ta fajna taka turystyka maratońska. Jak ja się urodziłem w 80 roku, kiedy granice były pozamykane, jak trenowałem tutaj żeglarstwo w Jachtklubie Stali Gdynia, no to żeby wypłynąć na Zatokę Gdańską, to trenerka musiała prosić żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, bo tak to się wtedy nazywało, żeby nas wypuścili. No a później jak zaczęły się te granice otwierać, no to kupuję bilet na samolot, czy wsiadam w samochód, jadę gdziekolwiek, gdzie chcę, biorę rzeczy do biegania i startuję, trenuję wszędzie, gdzie mogę. I to jest fajne.
1: To jest pięknie

0: Bo widziane, turystyka maratońska.
1: Tak, to jest taka właśnie turystyka maratońska i tutaj w tej książce 7 jest to bardzo dobrze opisane, że pomimo tych startów, po tych startach właśnie następowały wyjazdy, następowało zwiedzanie świata, jakichś fajnych miejsc, poznawanie ludzi na całym świecie, tak? Jamajka, Tajlandia, Chiny, Korea, Australia, Azja, Europa.
0: A do którego miejsca szczególnie byś wrócił?
1: No Spitsbergen oczywiście, tak? Byłem tam 13 razy w październiku, lecę 14 raz. Pomimo tego, że znam bardzo dobrze to miejsce, nie ma tam zbyt dużo rzeczy do robienia, ale to jest taka moja enklawa, taka ucieczka, gdzie tam odpoczywam, uspokajam się, wszystkie myśli uciekają, oddycham i jestem tam w swoim świecie.
0: Ostatni raz, jak się spotkaliśmy, planowałeś bieg z Everestu, ale to nie koniec, wracasz w Himalaje.
1: Tak, spotkaliśmy się przed moim właśnie maratonem w Himalajach, Mount Everest maratonem. Tam się biegło z EBC, czyli Everest Base Camp do Namche Bazar. No i wracając stamtąd powiedziałem, ok, wystarczy już Himalajów, nie wracam, za ciężko, zbyt dużo tam położyłem wszystkiego, siły, zmęczenia, ale długo to nie trwało, jakieś półtora miesiąca czy dwa miesiące stwierdziłem, nie, jednak to nie był ostatni start. I w przyszłym roku Annapurna Maraton, nie, to nie jest bieg prostej linii, tak samo to nie jest bieg z góry na dół, jak się wszystkim wydaje, tak, podczas tego zbiegu jest bardzo wiele podbiegów, jest bardzo dużo schodów kamiennych do pokonania, czy innych trialowych, ciężkich odcinków, to nie jest bardzo łatwy bieg, tak? Tak samo wysokość bardzo dużo odgrywa roli, no bo jednak na tych 4000 czy 5400, jak był maraton pod Everestem, tego tlenu jest 50%, saturacja wynosi 78-80%, także jak tutaj by ktoś miał w Gdyni taką saturację, to by od razu się na Ojomie znalazł. Jest surowe miejsce, pusto, ciemno, zimno i cicho, ale jednak to ciągnie, tam się chce wracać i myślę, że Himalaje też będą takim miejscem, gdzie trzeba będzie powrócić.
2: SK Trójmiasto News.
3: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Śladami setek kobiet przez Gdańsk. Dzięki

0: Trójmiasto Trójmiasto News.
1: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Śladami setek kobiet przez Gdańsk. Dzięki

0: Wracająca pamięć o kobietach w historii miasta i regionu. Ukazuje ich losy w miejscach, gdzie żyły, pracowały i działały, podczas spacerów, wystaw czy słuchowisk. Dzięki niej można spojrzeć na miasto z innej kobiecej perspektywy, często pomijanej w tradycyjnych opowieściach. Wraz ze mną jest dziś współtwórczynia tej inicjatywy, Anna Zielińska, oraz aktualna koordynatorka projektu Agnieszka Salamondry. Czym w waszych słowach jest projekt Metropolitanka?
1: Trzeba by się cofnąć do 2011 roku, kiedy Gdańsk przygotowywał się do zdobycia miana Stolicy Kultury 2016. I wtedy miały miejsce różne inicjatywy, które właśnie jakby miały nam zapewnić wtedy też zwycięstwo. Jedną z tych inicjatyw była właśnie Metropolitanka. Nazwa powstała tak dość spontanicznie, bo celem było ukazanie historii kobiet, upamiętnienie ich z terenu metropolii, czyli Gdynia-Sopot ogólnie. Tak, chcieliśmy, żeby to było tak bardziej lokalnie i żeby się każdy mógł też zidentyfikować, nie tylko Gdańsk, stąd nazwa. I na początku właśnie to był taki projekt pod ten konkurs, którego Gdańsk nie wygrał ostatecznie, ale później właśnie tamtejsze Biuro Kultury zamieniło się w Instytut Kultury Miejskiej. Postanowiono, że temat jest tak ciekawy, że będzie kontynuowany. I pierwsze osoby, które właśnie wymyśliły nazwę i cel koncept, Ania Miller, Marta Tymińska, Ania Urbańczyk, Kasia Gumowska. To był pomysł na to, żeby pokazać właśnie metropolię, miasto z perspektywy kobiet. A ponieważ na przykład Gdańsk bardzo mocno kojarzy się ze stocznią, to nasza uwaga została skupiona na kobietach ze stoczni, pracownicach ze stoczni, bo to było takie dla nas też ciekawe, tym bardziej, że na początku jakby się kogokolwiek zapytał, kto pracuje na stoczni, to raczej nikt nie powie pierwsze to, że kobieta. A okazuje się, że tych kobiet było bardzo dużo i pełniły bardzo różne role i zawody. No i od tego się zaczęło. Po drodze były różne warsztaty, też między innymi z Fundacją Przestrzeń Kobiet, podczas których też dołączyły inne osoby zainteresowane takimi działaniami, między innymi ja. No i zaczęłyśmy szukać naszych rozmówczyń. Na początku to były babcie naszych koleżanek, sąsiadki. Trochę się to rozeszło i zaczęliśmy rozmawiać z paniami, które pracowały na stoczni. Tych rozmów było bardzo dużo i wkrótce powstały trasy subiektywne oprowadzania po stoczni gdańskiej szlakiem kobiet. Na początku były trzy. Szlak pracownic, izolatorek, spawaczek, suwnicowych. Potem był szlak kobiet działaczek strajkowych, czyli kobiet związanych z działaniami podczas strajku sierpniowego w 1980 roku, czyli między innymi Ainą Pinkowską, Marylą Płońską, Anną Walentynowicz i wieloma innymi. No i była jeszcze też trasa artystek, bo Gdańska Stocznia też była kojarzona z działaniami artystycznymi już w latach 90. i później. W związku z tym też jakby to naturalnie wypłynęło. Więc takie były początki.
2: Tak, a obecnie projekt Metropolitanka jest kontynuowany przez Instytut Kultury Miejskiej. Stało się tak ze względu również na to, że ten czas trwania projektu to jest już maraton po prostu, tyle lat, więc staramy się to wesprzeć jako instytucja. Też ze względu na to, żeby archiwizować i żeby nie dopuścić do tego, żeby informacje, które zostały zebrane w projekcie, te wywiady, te wspomnienia, żeby one gdzieś zaginęły, bo niestety tak często się zdarza, że gdzieś kończy się opłata za stronę i nagle razem ze stroną giną też te opowieści, te informacje. Także działamy w IKM-ie, organizujemy spacery. W tym roku dołączyły do spacerów nowe przewodniczki, zorganizowaliśmy szkolenie, także dołączyły do nas nowe osoby, co przekłada się na nowe spacery, świeże historie.
0: Czy właśnie ten projekt skupia się tylko na terenie stoczni, czy działa również w innych obszarach miasta?
1: Nie, no to jest coś więcej, bo my się też czasami tak określałyśmy jako trochę jak grupa taka społeczna, oddolne inicjatywy, tutaj te działania były wielokrotne. No ta stocznia jest jakby w naszym centrum, ale na przykład w 2014-15 roku powstały

0: Trasy Kobiet po głównym i starym mieście w Gdańsku. I tam na przykład opowiadamy o działaczkach polonijnych z okresu Wolnego Miasta Gdańska oraz z okresu jeszcze zaboru oraz o takich postaciach jeszcze niezwiązanych ze stocznią, ale których biografie nas zaintrygowały, zainteresowały. I takie trasy też są i też Instytut Kultury Miejskiej może taki spacer zorganizować. Też właśnie w ramach szkolenia przeprowadzonego w tym roku też nowe przewodniczki też dołączyły do tego typu trasy. No to też jest też związane z takimi zainteresowaniami też osób, które są akurat tak związane i aktualnie działające w metropolitance. Ja jestem ze kształcenia historyczką i dla mnie na przykład lubiłam grzebać dalej trochę w tej historii i szukałam tych postaci. A potem w 2018 roku zdobyłyśmy też grant, w ramach którego powstało 100 kobiet na stulecie praw wyborczych kobiet i stworzyłyśmy bazę pomorzanek, która znajduje się na naszej stronie www.metropolitanka.ikm.gda.pl.
1: W zeszłym roku też w ramach Metropolitanki zorganizowałyśmy wespół jeszcze z Anną Miller Festiwal Gdańskich Historii, gdzie nie tylko podsumowałyśmy, co do tej pory się wydarzyło w projekcie, ale rozmawiałyśmy ogólnie o roli kobiet w tworzeniu kultury, historii, czy w ogóle naszego miasta i tego, czy są doceniane, zauważane. Jest kwestia też takiego lobbowania, albo w każdym razie tego, żeby kobiety pojawiały się w przestrzeni miejskiej, żeby były doceniane, na przykład nazywane ich nazwiskami ulice czy tramwaje, czym zajmowała się właśnie Ania, tym, żeby te dokonania kobiet nie tylko ze Stoczni Gdańskiej, ale z całej historii naszej metropolii były w przestrzeni publicznej widoczne.
0: To są przeróżne postaci i to czasami tak naprawdę ta baza mogłaby być dużo większa, ale po prostu zwyczajnie brakuje nam też czasu i trochę funduszy, żeby ją rozbudowywać, bo tych postaci jest ogrom. Na ten moment znajduje się tam ponad 112-115 bgramów. Jeszcze 4 lata temu dołożyłyśmy tam 10 osób, 10 kobiet Żydówek i to powstało też w ramach kooperacji z Festiwalem Zbliżenia i te biogramy też tam są. To są też kobiety związane z Gdańskiem. Niektóre nasze bohaterki tylko w Gdańsku były przez chwilę, jak Agnieszka Osiecka, jej biogram też się u nas znajduje. Niektóre urodziły się tutaj i tutaj spędziły całe życie, niektóre przyjechały tutaj już do nas osobami dorosłymi. Jest tam szerokie spektrum postaci, są i naukowczynie, i sportowczynie, i lekarki, nauczycielki, działaczki społeczne, polityczki, więc aktorki. Początkowy wybór był taki dość subiektywny, to były też te osoby, które nam się gdzieś tam naturalnie jakoś nasunęły i tak dalej, ale tych kobiet, które zasługują na swoje biogramy, jest naprawdę dużo, dużo więcej.
2: Już parę razy w naszej rozmowie się powtórzyło to słowo. Co dokładnie oznacza termin herstorie?
0: To, żeby było też jasne, myśmy tego nie wymyśliły. To jest termin, który funkcjonuje już od bardzo wielu lat. Jest on, to jest taki termin w dyskursie do słowa historia, her story, her z angielskiego jej opowieść. Chodziło nam też o to, że w takiej ogólnej historii podręcznikowej tych kobiet nieco brakuje, a jeżeli są przedstawione, to są przedstawione w kontekście ubioru albo czyjaś, jako czyjaś żona czy matka. Chciałyśmy pokazać też, że tych kobiet było dużo więcej, tylko po prostu może one tak się nie do końca parły na te afisze i że kobiety były, działały i wiele im też zawdzięczamy i stąd ten termin herstoria, który też generalnie bardzo lubimy.
1: Tak, i staramy się go też oswajać odrobinę naszym odbiorcom, bo często się spotykamy z takim oporem. Myślę, że on nie jest spowodowany samym słowem her

0: historia tylko tym, że jest to anglicyzm, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy się zgodzisz, Aniu, że nie znalazłyśmy słowa w języku polskim, który by tak dobrze oddawał ten sens pomijania tej właśnie zapomnianej połowy dziejów.
1: Znaczy, ja bardzo lubię w ogóle to słowo i też wszystkie chyba wierzymy w to, że słowa mają znaczenie, mają moc. Dlatego też w naszych narracjach używamy feminatywów, które też wiem, że rozpalają niektórych do czerwoności. To też nie znasz wymysłu. One były, są i będą. I chcemy oddać kobietom ich sprawczość poprzez właśnie używanie terminów historia czy feminatywu. I totalnie zgadzam się z tym, co powiedziała Agnieszka.
0: Tak, myślę, że to nie jest może coś, co funkcjonuje w naszej pamięci na co dzień, ale jednak zjawisko, kiedy kobiety na przykład wydawały książki czy swoje prace pod męskimi pseudonimami albo przez swoich mężów, którzy również na przykład odbierali nagrody za dzieła stworzone przez kobiety, przez swoje żony, bo nie było to po prostu społecznie akceptowalne, żeby te kobiety zauważyć, żeby one tworzyły, żeby były doceniane za, to, za swoje osiągnięcia czy wynalazki, inne odkrycia. Staram się jakby uświadamiać, że takie to miało miejsce w historii właśnie.
1: Dokładnie, na przykład taka Joanna Schopenhauer, że nie była wyłącznie matką Artura Schopenhauera, filozofa, ale była też kobietą o ogromnej inteligencji, literacką.

0: czy w przestrzeni miejskiej jakoś jesteśmy słabo widoczne, więc chcemy tymi naszymi działaniami chociaż trochę to zmienić i pokazać też innym kobietom, mieszkańcom, mieszkankom Gdańska i małym dziewczynkom, że jest masa osób, kobiet, które mają interesujące, intrygujące życiorysy, które warto obserwować i się nimi inspirować.
1: Oj, to bardzo ważne, żeby tworzyć właśnie, i tutaj kolejny anglicyzm, takie role models, czyli wzory, osoby, którymi młodzi ludzie, młode dziewczyny mogą się inspirować i też po prostu widzieć, że kobiety mogą i że warto dążyć do celu, jest osiągnąć swoje marzenia.
2: Czy odczuwacie, że właśnie dzięki między innymi temu projektowi zmienia się trochę to postrzeganie na historię kobiet?
0: Ja myślę, że tak. W ogóle na nasze spacery to nasze spacery są pod tym względem też wyjątkowe, że na nie też nie chodzą przypadkowe osoby. Tam chodzą osoby, które są zainteresowane, które chcą gdzieś tam faktycznie się czegoś dowiedzieć, czegoś usłyszeć, zmienić może też zdanie. I to jest też bardzo fajne, bo to często też prowadzi do dyskusji, do nowych poszukiwań często, do inspiracji.
1: Tak, też mi się wydaje, że ta wiedza się zmienia i nastawienie do obecności kobiet. Myślę, że też takie właśnie zjawiska jak wielka dyskusja nad feminatywami pokazuje, jak wiele osób jest zainteresowanych tematem, jak wiele osób chce właśnie zgłębiać to, jak mówienie o kobietach wpływa na to, jak kształtuje się tak naprawdę nasze społeczeństwo. Myślę, że jest coraz więcej osób, które ta herstoria właśnie interesuje. Myślę, że nawet wśród młodego pokolenia, które bierze te sprawy już za bardziej oczywiste niż myślę my, no, ta świadomość jest dużo większa.
0: Tak, i my nie robimy rewolucji, my nie zmieniamy historii, my ją uzupełniamy. My nie wymyślamy jej na nowo, my ją tylko uzupełniamy o głosy, które były wcześniej niesłyszane. SK Music
3: News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą, kotką,

0: Kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły. A może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty

0: Franka kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Franceskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé, bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy.

0: Pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
2: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tej Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
1: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
1: Mój pierwszy hit.
2: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
2: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
2: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
1: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
2: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
2: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
3: Znacie Every Night?
0: Mój pierwszy raz.
4: News. Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
5: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
4: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin Van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
5: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
4: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
5: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face-to-face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin Van Buuren ma niesamowitą energię.
5: To prawda.
4: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
5: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina Van Burena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest.

0: jest absolutnym królem transu, jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
1: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
0: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
1: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
0: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
1: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
0: Mamy Upper Grand Poland. I tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
1: I tyle ich przyjedzie do Polski.

0: zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
1: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
0: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
1: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
0: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
1: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
0: Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
1: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
0: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
0: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
1: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
0: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
1: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
0: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
1: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
0: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
1: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
0: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na stadionie warszawskiej Legii.
1: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
0: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło, choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę, przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała.

0: do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też Was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
1: Tak, to prawda.
0: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
1: Widzimy się pod sceną.
0: Warsaw Music Festival się zaczyna teraz w magazynie muzycznym. Czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm Not Alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rok i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle To Model Another Love. I ja okej. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
4: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
4: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo, ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był, my wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
3: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego Pierwszy Raz.

0: z Radio SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze,

0: z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
1: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
0: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
1: Moja pierwsza złota płyta.
0: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona, znaczy ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
1: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
0: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedyś trwał u Rafała.

0: roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedyś trwał u Rafała.

No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale,

0: zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: News. Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę się śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
5: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
5: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
4: trochę ma mrok.
5: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też też taką reprezentuję.

0: i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć, a nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak,
1: a ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak, minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie, trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... Ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
1: albumy. Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez

0: stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. Ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
0: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
1: że to
0: bo
1: jest jakimś
0: robię
1: cyklem.
0: Coś nowego.
1: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
1: tak,
0: kilkanaście lat temu.
1: Tak.
0: I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie
0: emocji.
1: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
0: terapeutyczne.
1: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
0: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
1: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
0: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: Ale to jest bardzo trudne,
1: zachwytam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
0: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
1: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
0: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten
1: właśnie
0: numer.
1: I to mnie stresuje.
0: Bo

0: to jak mi mówi, że super mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki... No, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to. I to jest
0: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Żyje. Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych, elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got a Feeling.
1: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
2: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
2: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie. Na początek 9 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13.

Diamenty Adriany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem, co też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę, 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu Esca.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. No w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: No do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
12: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
13: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Nie wciskamy klamek, dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu.

0: Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Gdańsku. 21-22 sierpnia, Plac Zebrań Ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Ben, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Kalum Scott. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Kalum Scott. Na żywo. 1 sierpnia Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. 3 napędy, 1 cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
5: I po reklamie.

0: Desi. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. Na tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
19: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowe, zwinne i zaskakująco przestronne. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Ło, widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie. SK Trójmiasto. Na czasie.
5: 20 czerwca ulica Świętojańska stanie się po raz 9 kulinarną osią Gdyni, dając miejsce lokalnym restauratorom na zaprezentowanie swojej oferty nowemu gronu odbiorców. W programie imprezy Kulinarna Świętojańska znalazły się w tym roku takie punkty jak pokazy live cooking, bieg kelnerów w trzech kategoriach, profesjonaliści, amatorzy i dzieci, kulinarne quizy czy nawet koncerty. A oczywiście będzie można też coś skubnąć. Kulinarna Świętojańska co roku gromadzi prawie 40 różnych wystawców gastronomicznych oraz setki odwiedzających, chętnych do eksploracji nowych smaków i kuchni. A to wszystko już 20 czerwca na Świętojańskiej w Gdyni.
6: Muzyką się żyje.
7: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
8: Jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
7: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
9: Luzik, arbuzik.
10: To jak to poszło? To szybka chyba historia.
9: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
11: Ja też się super bawiłem.
12: Dobrze bawiłam.
9: Tymi nagrywkami, wideo.
10: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
9: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
10: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
9: Tak.
10: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
9: Tak, bardzo.
10: Jesteś za?
9: Tak, żeby wszyscy słuchali.
7: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, między innymi Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już 3 ceremonie otwarcia w 3 krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na Czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wesel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to Sieska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to?

0: dzieciaki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadget. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Rift Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania.

0: Rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskie targi obronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi.

0: środę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi. Aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
1: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar, Gdynia Parkowa 1. Sushi.gdynia.pl.
2: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy, 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek? SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.

0: zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUV-y i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
3: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
4: Renault. I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
7: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
8: Co tam się będzie działo?
7: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
6: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK. Paweł Bogaj, zapraszam na początek. Joe!

18? Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: Kamienny, wesoły, Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łódzka, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadget. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Rift Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi.

0: bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Gdyni robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 16 czerwca. Gdynia, ulica Leszczynki 156.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
9: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
10: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
11: Renault. Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
12: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Gdańsku. 21-22 sierpnia, plac zebrań ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Gdańsku robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
15: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle A.

0: od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: SK Trójmiasto. Na czasie.
3: Czasem wystarczy kilka pierwszych dźwięków, by w naszej wyobraźni pojawiły się obrazy wielkich przygód. Morskie potyczki piratów z Karaibów, nieustępliwa energia Indiana Jonesa, a obok nich jedna z najbardziej barwnych, symfonicznych opowieści w historii muzyki, czyli Szeherezada Rimskiego-Korsakowa, inspirowana baśniami z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. W Operze Leśnej te światy spotkają się w nieoczywisty sposób. Na scenie pojawi się zespół Wołosi, znany z niezwykłej energii wirtuozerskiej swobody oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Szymona Morusa. Obok filmowych tematów zabrzmi także autorski, pełen temperamentu program zespołów. Koncert odbędzie się w ramach Sopot Classic Festival 4 lipca, a bilety są dostępne.
4: Muzyką się żyje.
5: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam

Radio SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA, no a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla Was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja

0: do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadgets. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Rift Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
8: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar, Gdynia Parkowa 1, sushi-gdynia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Jest. Mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak. I dużo jaka, hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: Jak ci współczuję. Jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo, Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowcipny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Niżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
2: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: Oczaruję panią i pana. Ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej,

0: Robimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
1: Luzik.
2: Arbuzik.
1: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
3: Ja też się super bawiłem.
4: Się dobrze bawiłam.
2: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
1: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
2: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
1: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
2: Tak.
1: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
2: Tak, bardzo.
1: Jesteś za?
2: Tak, żeby wszyscy słuchali.
0: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki...

0: Legacy czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
1: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
0: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: mamy.
1: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelić coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Jestem zawsze w centrum akcji, bo

0: używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadget. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18. Pobierz aplikację Rif Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
4: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
5: Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0% i tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr rok szkolny, to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.

0: kosmetyce.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Gdyni robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 16 czerwca. Gdynia, ulica Leszczynki 156.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: I po reklamie.
12: SK Trójmiasto. Na czasie.
13: Lata 90. to era, w której na scenie pojawiły się legendy muzyki, a wśród nich DJ Bobo, który stał się królem muzyki tanecznej. Dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi i niesamowitej charyzmie szybko zdobył popularność na całym świecie. Somebody Dance With Me, Love Is All Around i Freedom to niektóre z jego piosenek, które stały się światowymi hitami. A teraz artysta przyjedzie do Polski z wielkim tournée, które znają już fani z Niemiec. To będzie naprawdę ogromne show, pełne hitów i niezapomnianych momentów. DJ Bobo zagra w Ergo Arenie 18 czerwca, a bilety są jeszcze dostępne.
14: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne

0: do jednego.
1: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyotę CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyote.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Gdańsku robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z

0: Wiejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
1: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
0: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk Kowale, Kominkowa 21.
5: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Gdańsku. 21-22 sierpnia, plac zebrań ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paluwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
14: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
3: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
4: Lexi, jak emocje po meczu?
5: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
4: Jak to jest grać z taką ekipą?
6: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
2: Mówili Lexi i Fris, a w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiecki czy Tomasz Fornal.
7: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem. Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Radia SK już w tej godzinie, bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I used to

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja

0: otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda, a jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyła razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Słyszałeś? Cosius Young 15 plus w Gdyni robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 16 czerwca. Gdynia, ulica Leszczynki 156.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosius Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami. No i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie. SK Trójmiasto. Na czasie.
8: 20 czerwca ulica Świętojańska stanie się po raz 9 kulinarną osią Gdyni, dając miejsce lokalnym restauratorom na zaprezentowanie swojej oferty nowemu gronu odbiorców. W programie imprezy Kulinarna Świętojańska znalazły się w tym roku takie punkty jak pokazy live cooking, bieg kelnerów w trzech kategoriach, profesjonaliści, amatorzy i dzieci, kulinarne quizy czy nawet koncerty. A oczywiście będzie można też coś skubnąć. Kulinarna Świętojańska co roku gromadzi prawie 40 różnych wystawców gastronomicznych oraz setki odwiedzających, chętnych do eksploracji nowych smaków i kuchni. A to wszystko już 20 czerwca na Świętojańskiej w Gdyni.
9: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
10: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
9: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też...
11: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
9: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
12: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić turu.

0: Punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
2: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić turu.

I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam Mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale.

0: Ale SK Karniak i Cup na PGE Narodowym, ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniak i Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Szukasz dostawczaka, który pracuje tak ciężko jak ty? Fiat Ducato teraz już od 2165 zł netto miesięcznie. W leasingu 101,8% na 24 miesiące. Do tego roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC już od 0,5% wartości samochodu. Fiat Ducato gotowy na każde wyzwanie w twoim biznesie. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki

0: 5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

Nadchodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli

0: Jesteś klientem mBanku? Masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadget. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Rive Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
11: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
10: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
12: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
10: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
13: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci SK. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: W takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadań jest bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: To jest finał bardzo udanego weekendu, Paulina.
1: Hej, Eska. Dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Gdańsku. 21-22 sierpnia, Plac Zebrań Ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje? To w euro!
6: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED.
8: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadgets. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Rift Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
14: W drugiej alejce po prawej.
13: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
14: A, to prawda.
13: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
14: No jasne.
15: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
18: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Ło, widzisz to, co ja?
13: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadget. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18. Pobierz aplikację Reef Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
19: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
21: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
22: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
21: Oraz bekonu i syropu klonowego.
22: Trudno wskazać faworyta.
21: Spróbuj, może tobie się uda.
22: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: To będzie ostatnia reklama.
23: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: I po reklamie. SK Trójmiasto. Na czasie.
25: Czasem wystarczy kilka pierwszych dźwięków, by w naszej wyobraźni pojawiły się obrazy wielkich przygód. Morskie potyczki piratów z Karaibów, nieustępliwa energia i

0: nocy. W Operze Leśnej te światy spotkają się w nieoczywisty sposób. Na scenie pojawi się zespół Wołosi, znany z niezwykłej energii i wirtuozerskiej swobody, oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Szymona Morusa. Obok filmowych tematów zabrzmi także autorski, pełen temperamentu program zespołów. Koncert odbędzie się w ramach Sopot Classic Festival 4 lipca, a bilety są dostępne.
1: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
2: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
1: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.

0: Aby mięśnie dobrze działały, sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: I po reklamie.

0: Radio S.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą

0: prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą

0: Reklama.
1: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
2: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
3: Renault. Wszystko brzmi lepiej.
4: W harmonii.
3: Dwa głosy współgrają.
4: Ze sobą.
3: Przekazują z lekkością.
4: Trudne wiadomości.
3: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Słyszysz?
6: Tak,
5: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
7: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
8: Oczaruje panią i pana. Ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
9: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar, Gdynia Parkowa 1, sushi-gdynia.pl. Jestem zawsze w centrum akcji, bo używam aplikacji. Ty też nie przegap jubileuszowego wydarzenia w centrum handlowym Riviera Summer Gadget. Przyjdź 19 i 20 czerwca między 12 a 18, pobierz aplikację Reef Club i odbierz nagrody stworzone przez Rivierę we współpracy z miastem Gdynia z okazji stulecia miasta. Do wyboru usługi od marki Inglot, torby, a za zrobione w tych dniach zakupy czapki z daszkiem i ręczniki szybko schnące. Zbieraj punkty, odbieraj nagrody. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
12: I po reklamie.

0: SK Trójmiasto. Reklama.
1: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
2: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar, Gdynia Parkowa 1. Sushi.gdynia.pl.
4: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo.

0: Drzewo. Kierunek Gdańsk-Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja Wrze.
1: Znowu nuda?
0: Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
2: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
3: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
4: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUV-y i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Oczaruję panią i pana. Ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
7: I po reklamie Trójmiasto na czasie.
8: Lata 90. to era, w której na scenie pojawiły się legendy muzyki, a wśród nich DJ Bobo, który stał się królem muzyki tanecznej. Dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi i niesamowitej charyzmie szybko zdobył popularność na całym świecie. Somebody Dance With Me, Love Is All Around i Freedom to niektóre z jego piosenek, które stały się światowymi hitami. A teraz artysta przyjedzie do Polski z wielkim tournée, które znają już fani z Niemiec. To będzie naprawdę ogromny show, pełne hitów i niezapomnianych momentów. DJ Bobo zagra w Ergo Arenie 18 czerwca, a bilety są jeszcze dostępne.

0: News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane.

czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja

0: prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna. I ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
0: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy -10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak

0: często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i

0: tutaj.
1: Chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: Ale to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to. I to jest
0: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden

Dzień poświęcony jest State of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin van Buuren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną

Armin van Buuren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedno... Kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedno...

0: News.
1: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami, powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji i tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina van Buurena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Buurena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Buurenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
0: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za

0: za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunie. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle, i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no, miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor tak samo. Pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany

była piosenka Zawsze z pierwszej płyty. No a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany

0: rozpoznawalne.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce.
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. News. Ja ten festiwal

0: W mojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
1: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin Van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
1: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face-to-face z Arminem Van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin Van Buuren ma niesamowitą energię.
1: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
1: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina Van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
1: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
1: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
1: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
1: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
1: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.

0: chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
1: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
0: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
1: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
0: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
1: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
0: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
0: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
1: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
0: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
1: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
0: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
1: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
0: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
1: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
0: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na stadionie warszawskiej Legii.
1: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w towarzystwie muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
0: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło, choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę, przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
0: Tak, to prawda.
1: i trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
0: Widzimy się pod sceną.
1: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie. Okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym. I to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm Not Alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle To Model Another Love. I ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
4: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
4: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja, no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia, jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam, i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia. Nie.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo, ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, o, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie i nagle wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka i to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz. Eska.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to naróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że

0: Musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że w tym miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie, i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer, tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność. Chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki, promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest

0: spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
5: SK Trójmiasto News.
6: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Śladami setek kobiet przez Gdańsk. Dzięki Instytutowi Kultury Miejskiej realizowany jest projekt Metropolitanka. Inicjatywa przywracająca pamięć o kobietach w historii miasta i regionu. Ukazuje ich losy w miejscach, gdzie żyły, pracowały i działały, podczas spacerów, wystaw czy słuchowisk. Dzięki niej można spojrzeć na miasto z innej kobiecej perspektywy, często pomijanej w tradycyjnych opowieściach. Wraz ze mną jest dziś współtwórczynia tej inicjatywy, Anna Zielińska oraz aktualna koordynatorka projektu Agnieszka Salamondry. Czym w waszych słowach jest projekt Metropolitanka?
7: Trzeba by się cofnąć do 2011 roku, kiedy Gdańsk przygotowywał się do zdobycia miana Stolicy Kultury 2016. I wtedy miały miejsce różne inicjatywy, które właśnie

0: jakby miały nam zapewnić wtedy też zwycięstwo. I jedną z tych inicjatyw była właśnie Metropolitanka. Nazwa powstała tak dość spontanicznie, bo celem było ukazanie historii kobiet, upamiętnienie ich z terenu metropolii, czyli Gdynia, Sopot ogólnie. Tak, chcieliśmy, żeby to było tak bardziej lokalnie i żeby się każdy mógł też zidentyfikować, nie tylko Gdańsk, stąd nazwa. I na początku właśnie to był taki projekt pod ten konkurs, którego Gdańsk nie wygrał ostatecznie, ale później właśnie tamtejsze Biuro Kultury zamieniło się w Instytut Kultury Miejskiej. Postanowiono, że temat jest tak ciekawy, że będzie kontynuowany. I pierwsze osoby, które właśnie wymyśliły nazwę i cały koncept, to Ania Miller, Marta Tymińska, Ania Urbańczyk, Kasia Gumowska. To był pomysł na to, żeby pokazać właśnie metropolię, miasto z perspektywy kobiet. A ponieważ na przykład Gdańsk bardzo mocno kojarzy się ze stocznią, to nasza uwaga została skupiona na kobietach ze stoczni, pracownicach ze stoczni, bo to było takie dla nas też ciekawe, tym bardziej, że na początku, jakby się kogokolwiek zapytał, kto pracuje na stoczni, to raczej nikt nie powie pierwsze to, że kobieta, a okazuje się, że tych kobiet było, bo bardzo dużo i pełniły bardzo różne role i zawody. No i od tego się zaczęło. Po drodze były różne warsztaty, też między innymi z Fundacją Przestrzeń Kobiet, podczas których też dołączyły inne osoby zainteresowane takimi działaniami, między innymi ja. No i zaczęłyśmy szukać naszych rozmówczyń. Na początku to były babcie naszych koleżanek, sąsiadki. Trochę się to rozeszło i zaczęłyśmy rozmawiać z paniami, które pracowały na stoczni. Tych rozmów było bardzo dużo. I wkrótce powstały trasy subiektywne oprowadzania po Stoczni Gdańskiej szlakiem kobiet. Na początku były trzy. Szlak pracownic, izolatorek, stawaczek, suwnicowych. Potem był szlak kobiet działaczek strajkowych, czyli kobiet związanych z działaniami podczas strajku sierpniowego w 1980 roku, czyli między innymi Ejną Pinkowską, Marylą Płońską, Anną Walentynowicz i wieloma innymi. No i była jeszcze też trasa artystek, bo Gdańska Stocznia też była kojarzona z działaniami artystycznymi już w latach 90. i później. W związku z tym też jakby to naturalnie wypłynęło. Więc takie były początki.
1: Tak, a obecnie projekt Metropolitanka jest kontynuowany przez Instytut Kultury Miejskiej. Stało się tak ze względu również na to, że ten czas trwania projektu to jest już maraton po prostu, tyle lat, więc staramy się to wesprzeć jako instytucja. Też ze względu na to, żeby archiwizować i żeby nie dopuścić do tego, żeby informacje, które zostały zebrane w projekcie, te wywiady, te wspomnienia, żeby one gdzieś zaginęły, bo niestety tak często się zdarza, że gdzieś kończy się opłata za stronę i nagle razem ze stroną giną też te opowieści, te informacje. Także działamy w IKM-ie, organizujemy spacery. W tym roku dołączyły do spacerów nowe przewodniczki, zorganizowaliśmy szkolenie, także dołączyły do nas nowe osoby, co przekłada się na nowe spacery, świeże historie.
2: Czy właśnie ten projekt skupia się tylko na terenie stoczni, czy działa również w innych obszarach miasta?
0: Nie, no to jest coś więcej, bo my się też czasami tak określałyśmy jako trochę jak grupa taka społeczna, oddolne inicjatywy, tutaj te działania były wielokrotne. No ta stocznia jest jakby w naszym centrum, ale na przykład w 2014-2015 roku powstały trasy kobiet po głównym i starym mieście w Gdańsku i tam na przykład opowiadamy o działaczkach polonijnych z okresu Wolnego Miasta Gdańska oraz z okresu jeszcze zaboru oraz o takich postaciach jeszcze niezwiązanych ze stocznią, ale których biografie nas zaintrygowały, zainteresowały i takie trasy też są i też Instytut Kultury Miejskiej może taki spacer zorganizować. Też właśnie w ramach szkolenia przeprowadzenia go w tym roku też nowe przewodniczki też dołączyły do tego typu trasy. No to też jest związane z takimi zainteresowaniami też

0: osób, które są akurat tak związane i aktualnie działające w metropolitance. Ja jestem z wykształcenia historyczką i dla mnie na przykład lubiłam grzebać dalej trochę w tej historii i szukałam tych postaci. A potem w 2018 roku zdobyłyśmy też grant, w ramach którego powstało 100 kobiet na stulecie praw wyborczych kobiet i stworzyłyśmy bazę pomorzanek, która znajduje się na naszej stronie www.metropolitanka.ikm.gda.pl.
1: Tak, w zeszłym roku też w ramach Metropolitanki zorganizowałyśmy wespół jeszcze z Anną Miller Festiwal Gdańskich Historii, gdzie nie tylko podsumowałyśmy, co do tej pory się wydarzyło w projekcie, ale rozmawiałyśmy ogólnie o roli kobiet w tworzeniu kultury, historii, czy w ogóle naszego miasta i tego, czy są doceniane, zauważane. Jest kwestia też takiego lobbowania, albo w każdym razie tego, żeby kobiety pojawiały się w przestrzeni miejskiej, żeby były doceniane, na przykład nazywane ich nazwiskami ulice czy tramwaje, czym zajmowała się właśnie Ania, tym, żeby te dokonania kobiet nie tylko ze Stoczni Gdańskiej, ale z całej historii naszej metropolii były w przestrzeni publicznej widoczne.
0: To są przeróżne postaci i to czasami tak naprawdę ta baza mogłaby być dużo większa, ale po prostu zwyczajnie brakuje nam też czasu i trochę funduszy, żeby ją rozbudowywać, bo tych postaci jest ogrom. Na ten moment znajduje się tam ponad 112-115 begramów. Jeszcze 4 lata temu dołożyłyśmy tam 10 osób, 10 kobiet Żydówek i to powstało też w ramach kooperacji z Festiwalem Zbliżenia i te biogramy też tam są. To są też kobiety związane z Gdańskiem. Niektóre nasze bohaterki tylko w Gdańsku były przez chwilę, jak Agnieszka Osiecka, jej biogram też się u nas znajduje. Niektóre urodziły się tutaj i tutaj spędziły całe życie, niektóre przyjechały tutaj już będąc osobami dorosłymi. Jest tam szerokie spektrum postaci, są i naukowczynie, i sportowczynie, i lekarki, nauczycielki, działaczki społeczne, polityczki, więc aktorki. Początkowy wybór był taki dość subiektywny, to był też te osoby, które nam się gdzieś tam naturalnie jakoś nasunęły i tak dalej, ale tych kobiet, które zasługują na swoje biogramy, jest naprawdę dużo, dużo więcej.
2: Już parę razy w naszej rozmowie się powtórzyło to słowo. Co dokładnie oznacza termin herstorie?
0: To, żeby było też jasne, myśmy tego nie wymyśliły. To jest termin, który funkcjonuje już od bardzo wielu lat. Jest on, to jest taki termin w dyskursie do słowa historia, her story, her z angielskiego jej opowieść. Chodziło nam też o to, że w takiej ogólnej historii podręcznikowej tych kobiet nieco brakuje, a jeżeli są przedstawione, to są przedstawione w kontekście ubioru albo jako czyjaś żona czy matka. Chciałyśmy pokazać też, że tych kobiet było dużo więcej, tylko po prostu może one tak się nie do końca parły na te afisze i że kobiety były, działały i wiele im też zawdzięczamy i stąd ten termin herstoria, który też generalnie bardzo lubimy.
1: Tak, i staramy się go też oswajać odrobinę naszym odbiorcom, bo często się spotykamy z takim oporem. Myślę, że on nie jest spowodowany samym słowem herstoria, tylko tym, że jest to anglicyzm, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy się zgodzisz, Aniu, że nie znalazłyśmy słowa w języku polskim, który by tak dobrze oddawał ten sens pomijania tej właśnie zapomnianej połowy dziejów.
0: Znaczy ja bardzo lubię w ogóle to słowo i też wszystkie chyba wierzymy w to, że słowa mają znaczenie, mają moc. Dlatego też w naszych narracjach używamy feminatywów, które też wiem, że rozpalają niektórych do czerwoności. To też nie jest nasz wymysł. To one były, są i będą. I chcemy oddać kobietom ich sprawczość poprzez właśnie używania terminu.

0: historia przepeminatywu. I totalnie zgadzam się z tym, co powiedziała Agnieszka.
1: Tak, myślę, że to nie jest może coś, co funkcjonuje w naszej pamięci na co dzień, ale jednak zjawisko, kiedy kobiety na przykład wydawały książki czy swoje prace pod męskimi pseudonimami albo przez swoich mężów, którzy również na przykład odbierali nagrody za dzieła stworzone przez kobiety, przez swoje żony, bo nie było to po prostu społecznie akceptowalne, żeby te kobiety zauważyć, żeby one tworzyły, żeby były doceniane za swoje osiągnięcia czy wynalazki, inne odkrycia. Staramy się jakby uświadamiać, że takie to miało miejsce w historii właśnie.
0: Dokładnie. Na przykład taka Joanna Schopenhauer, że nie była wyłącznie matką Artura Schopenhauera, filozofa, ale była też

0: kobietą o ogromnej inteligencji, literatką, pisarką, działaczką, organizatorką spotkań literackich, na których bywał nawet Goethe. I historię zapamiętają głównie jako matkę Artura, więc jakby też chcemy oddać tutaj jej głos, mając też na uwadze, że jednak jakby nie patrzył na nas kobiety, jest 51% ogólnie w społeczeństwie, a w tej historii w podręcznikach jest nas tam raptem może 4%. Nie mamy też swoich patronek za dużo na ulicach, czy w przestrzeni miejskiej jakoś jesteśmy słabo widoczne. A więc chcemy tymi naszymi działaniami chociaż trochę to zmienić i pokazać też innym kobietom, mieszkańcom, mieszkankom Gdańska i małym dziewczynkom, że jest masa osób, kobiet, które mają interesujące, intrygujące życiorysy, które warto obserwować i się nimi inspirować.
1: Oj, to bardzo ważne, żeby tworzyć właśnie, i tutaj kolejny anglicyzm, takie role models, czyli wzory, osoby, którymi młodzi ludzie, młode dziewczyny mogą się inspirować i też po prostu widzieć, że kobiety mogą i że warto dążyć do celu, jest osiągnąć swoje marzenia.
2: Czy odczuwacie, że właśnie dzięki między innymi temu projektowi zmienia się trochę te postrzeganie na historię kobiet?
0: Ja myślę, że tak. W ogóle na nasze spacery to nasze spacery są pod tym względem też wyjątkowe, że na nie też nie chodzą przypadkowe osoby. Tam chodzą osoby, które są zainteresowane, które chcą gdzieś tam faktycznie się czegoś dowiedzieć, czegoś usłyszeć, zmienić może też zdanie. I to jest też bardzo fajne, bo to często też prowadzi do dyskusji, do nowych poszukiwań często, do inspiracji.
1: Tak, też mi się wydaje, że ta wiedza się zmienia i nastawienie do obecności kobiet. Myślę, że też takie właśnie zjawiska jak wielka dyskusja nad feminatywami pokazuje, jak wiele osób jest zainteresowanych tematem, jak wiele osób chce właśnie zgłębiać to, jak mówienie o kobietach wpływa na to, jak kształtuje się tak naprawdę nasze społeczeństwo. Myślę, że jest coraz więcej osób, które ta herstoria właśnie interesuje. Myślę, że nawet wśród młodego pokolenia, które bierze te sprawy już za bardziej oczywiste niż myślę my, no, ta świadomość jest dużo większa.
0: Tak, i my nie robimy rewolucji, my nie zmieniamy historii, my ją uzupełniamy. My nie wymyślamy jej na nowo, my ją tylko uzupełniamy o głosy, które były wcześniej niesłyszane.
3: SK Trójmiasto News.
4: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Przebieg dosłownie cały świat. Pochodzący z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach. W swoim biegowym CV ma też maraton na Arktyce. O swoich zmaganiach na trasie w 40-stopniowym upale i 50-stopniowym mrozie opowiada w swojej najnowszej książce.
5: Znasz swoje miejsca na podium, ale czy znasz swoje miejsce na ziemi?
6: Nie znam swojego miejsca na ziemi i szukałem go wiele razy. Myślałem, że znalazłem Spitzbergen, że znalazłem Nepal, ale jeszcze może coś innego jest, może coś mnie woła. Szukam cały czas tego i jest to fascynujące.
5: No właśnie, tutaj na stoliku przy nas leży twoja książka. To jest pewnego rodzaju spowiedź?
6: Tak, moja druga książka, 7, tak. Jest to taka jakby spowiedź, jest to podsumowanie mojej takiej najważniejszej maratońskiej przygody, najważniejszej mojej maratońskiej historii, mojego życia. Opowiadająca jest, książka opowiada o przebiegnięciu maratonów na każdym kontynencie, podróżowaniu i połączeniu czegoś takiego przyjemnego z pożytecznym, czyli tej maratońskiej walki, maratońskiej pasji, z czymś bardzo przyjemnym, jakim jest podróżowanie, zwiedzanie, poznawanie świata, poznawanie ludzi i odkrywanie siebie i nowych przestrzeni życiowych.
5: Czyli bieganie to jest pretekst, czy podróże to jest pretekst?
6: Najważniejszym pretekstem jednak było bieganie, bo to było tym takim zaczątkiem, tym, od czego się zaczęło, ale do tego doszła ta właśnie otoczka, ten mental, to podróżowanie i to coś, gdzie ja mogę siebie odszukać, siebie odnaleźć, zajrzeć do środka samego siebie.
5: Ale czy człowiek, który pokonał aż tyle, ma jeszcze jakieś sportowe ambicje?
6: Ja myślę, że tak, no bo jak ktoś założył raz buty biegowe i to mu się spodobało i uznał, że to jest pasją, że to jest hobby i faktycznie lubi to robić, to jeszcze czegoś szuka jakichś kolejnych startów, kolejnych wyzwań, może nie na takiej płaszczyźnie typowo wyczynowej, że chce się ścigać, chce wygrywać, chce walczyć o podium, ale chce czerpać to bieganie, realizować tą pasję właśnie tak samemu dla siebie, po prostu zakładając buty i biegnąc w jakiejś imprezie albo

0: pewno bez imprez nawet samemu trenują gdzieś.
1: Ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę, jak powiedziałeś, że podczas pierwszego studenckiego biegu miałeś takie zwykłe, najprostsze trampki.
0: No tak było, tak było. Zwykłe trampki. Kiedyś też był start biegu na orientację w 92 roku, pamiętam, w Puchar Polski Bielsko-Białej. Trzy osoby biegały w jednej parze butów w korkach, które gdzieś tam kupiliśmy po jakiejś okazyjnej cenie. Jedna osoba przybiegła, dawała drugiej, dawała trzeciej. No to było coś fantastycznego, bo pokazywało, że jednak dzieciaki lubią to robić, mają pasję, mają hobby i nic nie jest w stanie stanąć na przeszkodzie. No tak, ten chłód jednak tam. Moja Arktyka, tak? No, kochany Spitsbergen, biegł w nocy, Antarktyda czy Grenlandia to były i to są te miejsca, do których ja zawsze wracam i tam się najlepiej czuję. Ale tutaj chciałem pokazać, że również potrafiłem startować, potrafiłem się ścigać i podróżować w ekstremalnie ciepłych miejscach, jak Bangkok, jak Australia, jak Curaçao, jak Jamajka, czy właśnie takiego rodzaju miejsca, gdzie jest plus 30, plus 35, a nawet plus 40 stopni Celsjusza w słońcu.
1: No właśnie, opowiedzmy o twoich poszczególnych imprezach biegowych, o których przeczytamy w książce. Który bieg był tym najcięższy?
0: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku. Tam startowaliśmy w nocy, to była chyba godzina trzecia, ale tam było tak gorąco, było tak wilgotnie, że stojąc na starcie człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km. Tamten maraton, pamiętam, wyszedł bardzo dobrze, bo tam pobiegłem chyba 2,51 albo 2,52, byłem z przodu bodajże piąty i drugi w kategorii wiekowej, ale kosztował mnie tyle sił, tyle energii, że ja dwa dni do siebie dochodziłem, byłem po prostu wypluty, wykończony, no ale szczęśliwy, że przebiegłem maraton w takim fajnym miejscu, w takim oryginalnym miejscu. Pokazałem sobie, pokazałem innym, że jak się coś chce zrobić, to nawet w takich ekstremalnych miejscach można trenować, można startować, można się ścigać. Dokładnie, człowiek ze Spitsbergenu, który kocha chłód. Kolejnym właśnie startem był tak też maraton w Curaçao, który był rozgrywany w listopadzie, tam było około 40 stopni, a 6 czy 7 miesięcy wcześniej przebiegłem na biegunie, gdzie było minus 50 stopni, czyli ta amplituda 90 stopni pokazuje jednak, że człowiek może się przystosować, jeżeli coś lubi robić, coś chce robić, no to potrafi to zrobić, tylko trzeba w to uwierzyć i nie bać się.
1: No właśnie, ale jak przestawić się z tych pogodowych wariacji, tak? Kiedy kochasz chłód, jesteś na Spitsbergenie i nagle jedziesz do Curaçao.
0: Ja myślę, że to jest kwestia mentalu, kwestia ułożenia sobie w głowie. Jeżeli ktoś ma pasję, ktoś coś lubi robić, no to powinien to robić wszędzie. Nie szukać wymówek, nie szukać pretekstów, że się nie da, że będzie ciężko, no bo będzie ciężko. Wiadomo, no to dystans maratonu jest takim dystansem, gdzie zawsze jest ciężko, ale jeżeli my sobie to ułożymy w głowie, pojedziemy z fajnym nastawieniem, że chcemy przebiec w takim ciekawym miejscu, jak właśnie Curaçao, jak Jamajka, zobaczyć podczas tego biegu trasę, poznać nowych ludzi, no to my to zrobimy. Tylko nie możemy się bać, musimy w to uwierzyć i spowodować takie przyjście takiego natłoku myśli, które powiedzą nam: chłopie, tak? Ty robisz to, co lubisz. Robisz to w bardzo fajnym miejscu, w bardzo ciekawym miejscu i robimy to. Nie boimy się, próbujemy.
1: Projekt 7 narodził się już jak przebiegłeś kilka maratonów i stwierdziłeś, że będziesz zbierał te kontynenty, czy to po prostu wyszło w praniu?
0: On się narodził po tym, jak przebiegłem maraton we Frankfurcie w 2,29. Kiedy już ten wynik mój taki sportowy został osiągnięty, tak, to moje marzenie za moje 2,5 godziny zostało zrealizowane i szukałem czegoś nowego. Troszeczkę pobawiłem się w triatlon, a później stwierdziłem, że jednak chciałbym przebiec maraton na każdym kontynencie i na biegunie północnym. Czyli tak jakby 7 plus 1 w gratis 7 biegun. No i to się udało zrealizować. Trwało to kilka lat, wiele mnie to kosztowało, ale to było cudowne. Tak, to była przepiękna podróż, z której jestem bardzo zadowolony, jestem bardzo szczęśliwy, że to zrobiłem. I zrobiłem to dla siebie, pokazując sobie, że ja to lubię robić, jednak lubię biegać.
1: No właśnie, w jakim roku to się zaczęło, w jakim skończyło, w jakim udało się dopiąć ten ostatni kontynent?
0: Zaczęło się to chyba właśnie Azją, czyli to był Bangkok 2015. Skończyłem maratonem w Ugandzie i to był 2019 rok. I ten maraton w Ugandzie też był tyle ciekawy, że on miał 44 ponad kilometry. On był w bardzo ciężkim trailowym terenie, po górkach, po dolinkach i to był fascynujący bieg, bo biegało się przez wioski, gdzie lokalni mieszkańcy, lokalne dzieciaki bez butów, w podartych swetrach, spodenkach biegały, kibicowały nam i przybijały pionki, co było coś takiego niesamowitego. Tak? Ja poczułem właśnie to afrykańskie ciepło i ten taki wspaniały klimat tej takiej no, surowej Afryki, tej biedy takiej, ale która jest taką szczęśliwą biedą, bo tam ludzie byli uśmiechnięci, byli szczęśliwi i to było coś fascynującego.
1: Ale te standardy biegów chyba też się różniły.
0: Tak, oczywiście, no duże maratony europejskie, no, to jest jednak takie tip-top, wszystko jest tam dopięte, na ostatni guzik jest tam, widać, że bardzo duży pieniądz położony, a w takich mniejszych imprezach, bardziej kameralnych, tego nie ma, ale chyba te mniejsze imprezy właśnie mają to coś w sobie takiego, że tam warto pojechać, pomyśleć, przystanąć na chwilę, tak, skoncentrować się, troszeczkę pomyśleć o sobie, o tym wszystkim, co nas otacza i poczuć właśnie to maratońskie ciepło i ten maratoński taki w cudzysłowie spokój. Tak, odczuwalna około minus 5

Tego nie ma, ale chyba te mniejsze imprezy właśnie mają to coś w sobie takiego, że tam warto pojechać, pomyśleć, przystanąć na chwilę, tak, skoncentrować się, troszeczkę pomyśleć o sobie, o tym wszystkim, co nas otacza i poczuć właśnie to maratońskie ciepło i ten maratoński taki w cudzysłowie spokój. Tak, odczuwalno około minus 5

0: pasję, ścigać się, no i walczyć o trofea. To jest coś niesamowitego.
1: Ale żeby stanąć w ogóle na starcie, nie można być człowiekiem zza biurka. Trzeba się przygotowywać, też potrzebni są sponsorzy.
0: No nie można wyjść zza biurka, bo można sobie krzywdę zrobić, tak? Ja trenuję od zawsze praktycznie, tak? W 87 roku poszedłem w żeglarstwo, w 90 roku zacząłem biegać, a w 89 pierwsza startowałem w biegu przełajowym.

0: tylko z bólem i z cierpieniem, no bo to nie jest fajne, tak? To może spowodować, że będą kontuzje, będą przeciążenia i następnego maratonu my nie będziemy chcieli zrobić. A jeżeli my się przygotujemy, tak? Wstaniemy z biurka, pójdziemy na siłownię, zaczniemy małymi krokami się przygotowywać, no to to maratońskie spełnienie będzie czymś fascynującym.
1: No właśnie, a czy pisanie książki było maratonem?
0: Było maratonem, ale o tyle dla mnie takim łatwym, że ja bardzo wiele lat prowadzę bloga. I ja każdy mój start, każde moje przemyślenia wpisywałem na bloga, publikowałem to i wystarczyło troszeczkę to złożyć w jedną dużą całość, przełożyć na język polski, poprawić gramatykę, stylistykę, ortografię, inne tematy takie, no i w końcu to wydać. Czyli to troszeczkę było takim łatwiejszym tematem, ale jednak dużo mi kosztowało sił, dużo mi wysiłku kosztowało, ale to był taki bardzo przyjemny, bardzo fajny wysiłek.
1: Łatwiej się pisze, czy łatwiej się biega?
0: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że łatwiej się pisze. Bo nie potrzeba takiego stricte fizycznego wysiłku i takiego bardzo mocnego, mocnego włożenia siły. Chociaż w pisanie też trzeba włożyć koncentrację, trzeba włożyć jednak ten mental, żeby to było poskładane bardzo łatwo. Ale tak, coś w tym musi być. No.
1: Jeśli wrócimy do tych startów, co się czuje na starcie przed tak wielkim biegiem?
0: Ja zawsze musiałem się bardzo mocno zmotywować. Nawet jak nie byłem przygotowany, nie byłem w formie, nie miałem dobrze zrobionego treningu, to u mnie było plusem bardzo silna głowa. Że ja wracałem pamięcią do takich swoich udanych biegów, motywowałem się na start, koncentrowałem się, wiedziałem, że mam zadanie do wykonania i koncentrowałem się na tej właśnie robocie. Robota do zrobienia, koncentracja, analiza trasy, analiza rywali, czyli takie podejście bardzo, bardzo zadaniowe, zero-jedynkowe. I nie myślałem, nie mogłem myśleć, że jestem źle przygotowany, że coś mnie boli i nie dam rady. Jakbym tak myślał, to nie osiągnął tego, co osiągnąłem. Czyli koncentracja, robota i wykonujemy zadanie po prostu.
1: Czyli tak naprawdę silne nogi to jest jedno, ale silna głowa to ten cały kor.
0: Tak, to jest bardzo ważne w maratonie. Ja uważam, że to jest nieraz ważniejsze niż przygotowanie fizyczne. W kwietniu przebiegłem maraton w Bostonie, do którego również nie byłem przygotowany. Bardzo mocno mnie to kosztowało fizycznie, nogi mnie bolały, wątroba śledziona tak samo bolały, ale ten mój mental powodował to, że ja wiedziałem, że muszę przebiec, musiałem zrobić jakiś odpowiedni czas i odcinałem po prostu zmęczone nogi od głowy.
1: Da się tak?
0: Da się tak. Jest to ciężkie, jest to wymaga lat praktyki, lat pracy. I można to zrobić, tylko trzeba mieć silną głowę.
1: A który maraton przysporzył Ci najwięcej problemów? Mam na myśli takich na trasie, że chciałeś uciec trochę z tego miejsca.
0: Nie było zbyt dużo takich maratonów, który chciałbym właśnie powiesić, tak może nie powiesić, ale rzucić te buty. No ja do każdego maratonu właśnie podchodziłem bardzo mocno zadaniowo, to nie były przypadkowe biegi, także ja wiedziałem, że coś muszę w nich osiągnąć. Oczywiście były kryzysy, były ciężkie chwile, ale nie przypominam sobie takiego biegu, żebym powiedział nie, chociaż nie, jeden maraton w Dębnie był taki, że ja wszedłem wtedy z trasy, bo ja planowałem pobiec odpowiedni czas, po 15 czy 16 km wiedziałem, że już nie go osiągnę i to była taka świadoma decyzja, tak? Okej, kończę, ale tylko dlatego, że ten czas nie będzie zrealizowany. No tak, Arktyka, dużo rzeczy na sobie, bardzo ciepła, bardzo ciężka odzież, maraton ekstremalny, bardzo lekko. No, ma to swój urok, ale to też fajnie pokazuje, że my możemy jednak wszędzie startować, możemy wszędzie trenować. Jak ja kiedyś pojechałem w noc polarną na Spitsbergen, to było minus 20 parę kresek, kamizelka odblaskowa, czołówka na głowę. Ciepłe kurtki, ciepłe buty, biegałem, tak? Pojechałem na urlop na Karaiby, czyli taka koszulka adidaski i tak samo biegałem. Można, to wszystko można zrobić, tylko trzeba chcieć i trzeba właśnie podejść do tego w taki sposób, że to jest nasza pasja, to jest nasze hobby i my to lubimy robić. Jak my mówimy, że my lubimy biegać, tak? Jesteśmy pasjonatami biegania, no to róbmy to wszędzie, gdzie się da, bo da się wszędzie.
1: Znaczy, bieganiem można dużo odkryć, przez przypadek.
0: Oczywiście. I to jest właśnie ta fajna taka turystyka maratońska. Jak ja się urodziłem w 80 roku, kiedy granice były pozamykane, jak trenowałem tutaj żeglarstwo w jachtklubie Stali Gdynia, no to żeby wypłynąć na Zatokę Gdańską, to trenerka musiała prosić żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, bo tak to się wtedy nazywało, żeby nas wypuścili. No a później jak zaczęły się te granice otwierać, no to kupuję bilet na samolot, czy wsiadam w samolot, jadę gdziekolwiek, gdzie chcę, biorę rzeczy do biegania i startuję, trenuję wszędzie, gdzie mogę. I to jest fajne.
1: To jest pięknie powiedziane, turystyka maratońska.
0: Tak, to jest taka właśnie turystyka maratońska i tutaj w tej książce 7 jest to bardzo dobrze opisane, że pomimo tych startów, po tych startach właśnie następowały wyjazdy, następowało zwiedzanie świata, jakichś fajnych miejsc, poznawanie ludzi na całym świecie, tak? Jamajka, Tajlandia, Chiny, Korea, Australia, Azja.

0: Europa.
1: A do którego miejsca szczególnie byś wrócił?
0: No Spitsbergen oczywiście, tak? Byłem tam 13 razy w październiku, lecę 14 raz. Pomimo tego, że znam bardzo dobrze to miejsce, nie ma tam zbyt dużo rzeczy do robienia, ale to jest taka moja enklawa, taka ucieczka, gdzie tam odpoczywam, uspokajam się, wszystkie myśli uciekają, oddycham i jestem tam w swoim świecie.
1: Ostatni raz, jak się spotkaliśmy, planowałeś bieg z Everestu, ale to nie koniec, wracasz w Himalaje.
0: Tak, spotkaliśmy się przed moim właśnie maratonem w Himalajach, Mount Everest maratonem. Tam się biegło z EBC, czyli Everest Base Camp do Namche Bazar. No i wracając stamtąd powiedziałem, ok, wystarczy już Himalajów, nie wracam, za ciężko, zbyt dużo tam położyłem wszystkiego, siły, zmęczenia, ale długo to nie trwało, jakieś półtora miesiąca czy dwa miesiące stwierdziłem, nie, jednak to nie był ostatni start. I w przyszłym roku Annapurna Maraton, nie, to nie jest bieg prostej linii, tak samo to nie jest bieg z góry na dół, jak się wszystkim wydaje, tak, podczas tego zbiegu jest bardzo wiele podbiegów, jest bardzo dużo schodów kamiennych do pokonania, czy innych trialowych, ciężkich odcinków, to nie jest bardzo łatwy bieg, tak? Tak samo wysokość bardzo dużo odgrywa roli, no bo jednak na tych 4000 czy 5400, jak był maraton pod Everestem, tego tlenu jest 50%, saturacja wynosi 78-80%, także jak tutaj by ktoś miał w Gdyni taką saturację, to by od razu się na Ojomie znalazł. Jest surowe miejsce, pusto, ciemno, zimno i cicho, ale jednak to ciągnie, tam się chce wracać i myślę, że Himalaje też będą takim miejscem, gdzie trzeba będzie powrócić.
2: SK Trójmiasto News.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dziewczęta coraz częściej w kryzysie. Jak pokazują najnowsze dane, liczba prób samobójczych wśród nastolatek wzrosła aż trzykrotnie. Wpływ na to mają przede wszystkim social media, mówi Anna Czarnowska, członkini Pomorskiego Zespołu do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Najnowsze statystyki pokazują, że wzrosła trzykrotnie liczba prób samobójczych wśród młodych dziewcząt. Z czego to może wynikać? Tutaj wpływ mają social media?
3: Ja myślę, że kreowanie nierealnych wizerunków, które widzimy w social mediach. W tej chwili mamy tyle aplikacji różnego rodzaju do przerabiania zdjęć. Sztuczna inteligencja pokazuje nam zupełnie nierealne wyglądy, nierealne twarze, nierealne sylwetki, czasem w ogóle nierealne rzeczywistości, a młode osoby no niestety są podatne na tego typu informacje, które widzą, tym bardziej, że gro czasu spędzają w internecie i właśnie na tych social mediach, tak, czy TikTokach, czy Instagramach i tak dalej i widzą te treści, myślą, że to jest prawda, że to jest realny świat, a niestety ten świat nie jest realny i przez to też tracą taką wartość w siebie, ponieważ widzą swoje odbicie w lustrze, no i widzą siebie prawdziwymi, tak, bo jesteśmy prawdziwymi, widząc siebie w lustrze, a zupełnie co innego widzą w social mediach. A ja myślę, że to na pewno podłamuje, z tego względu, że tak jak mówiłam, no widzimy siebie w lustrze prawdziwymi, tak, ale to jest piękne, tak, że jesteśmy prawdziwe, że jesteśmy realne i możemy na siebie w ten sposób spojrzeć w twarz, ale jeżeli te młode osoby są karmione takimi obrazami w sieci, no to niestety ta rzeczywistość gdzieś tam się załamuje, no i ta wartość też przez to też spada.
1: Wśród swoich pacjentów widzę, że ten problem social mediów naprawdę jest już bardzo duży?
3: To nawet nie chodzi o pacjentów, to myślę, że chodzi w ogóle o młodzież w dzisiejszych czasach. Ja często prowadzę różnego rodzaju warsztaty i szkolenia dla młodzieży i czasem zadaję różne podchwytliwe pytania, ale też takie realne, które dotyczą dzisiejszych czasów i młodzi ludzie w tej chwili no niestety mają bardzo obniżony poziom wartości swojej. Chcą być częścią jakiejś grupy, chcą przynależeć gdzieś, nie chcą być gdzieś tam inni, odsunięci i tak dalej. Dzisiejsze czasy są niestety bardzo ciężkie pod tym względem, bo tak jak rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, no social media nam nie ułatwiają tego życia, ani nam jako dorosłym rodzicom, ani przede wszystkim tym młodym ludziom, którzy za wszelką cenę chcą dorównać do jakichś standardów, ale niestety te standardy są nierealne, bo to jest fikcja. To, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, niestety jest fikcją i nie taka jest rzeczywistość.
1: To co zrobić, jeśli młode dziewczęta według statystyk średnio spędzają w internecie, w social mediach ponad 4 godziny?
3: Właśnie tutaj jest rola tak naprawdę nas, dorosłych. Ja bardzo się cieszę, że są poczynione kroki do ograniczeń związanych w tym temacie, między innymi ograniczenia, jeżeli chodzi o używanie telefonów komórkowych w szkołach, ponieważ młodzi ludzie w tej chwili zupełnie ze sobą nie rozmawiają na przerwach. Siedzą zanurzeni w swoim świecie, przeglądają rolki, przeglądają różne profile, strony i tak dalej, a nie mają między sobą komunikacji, która jest tak bardzo ważna, jeżeli chodzi o rozwój młodego człowieka, ale też przede wszystkim rodziców. My, rodzice, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co dzieci robią w domu.

0: nie robić i nie doprowadzać też do takiego czegoś, że dziecko w wolnym czasie spędza cały dzień w swoim pokoju i najlepiej jakby siedziało cały dzień zajęte przed swoim komputerem, bo wtedy my mamy jakiś czas dla siebie. Powinniśmy tą przestrzeń gdzieś dzieciom starać się wypełnić, wiadomo, do określonego wieku, bo nastolatkowie już gdzieś tam są wolnymi jakimiś elektronami, żyją swoim życiem, ale też można je wypełnić, można pójść razem na spacer, można stosować jakieś wspólne aktywności, pójść razem pograć w koszykówkę, pójść razem pójść na rower, zrobić po prostu cokolwiek razem, z tego względu, że to jest bardzo ważne. No i ograniczenie dostępu do social mediów, jeżeli chodzi o ten wiek taki graniczny, myślę, że to powinno być minimum 15 lat, ponieważ umysł młodego człowieka, on nie jest dostosowany do tego typu treści. Niestety te treści, te challenge, te wszystkie destrukcyjne treści, które młodzi ludzie oglądają, między innymi na TikToku, no one nie sprzyjają dobremu rozwojowi, a na pewno nie rozwojowi psychicznemu.
1: A jaka jest realna szansa na to, że w Polsce zostałyby wprowadzone jakieś ograniczenia?
0: No ja mam nadzieję, że te ograniczenia będą wprowadzone, tak na wzór patrząc innych krajów, Australii, Danii, Francji, Hiszpanii i tak dalej. Z tego względu, że to jest, inne kraje to widzą, tak, że jest potrzeba tego, z tego względu, że my obserwujemy bardzo dużo zaburzeń psychicznych związanych właśnie z social mediami, czyli tym, co dzieci się karmią, tym, czym dzieci się karmią w sieci, tak? Treści niestety, które są podsyłane dzieciom, działają na zasadzie algorytmów, tak? Więc im częściej w coś wchodzisz, tym częściej jest to ci podawane tak naprawdę na tacy. Jeżeli dziecko ma słaby okres, słaby czas i ogląda treści na przykład smutne, depresyjne, no to później to działa na zasadzie mantry, to jest podawane non-stop i w końcu ta woda przysłowiowa drąży skałę. Niestety widzimy tragiczne statystyki, tak, no bo jeżeli dziecko się karmi w sieci takimi treściami, nie ma dorosłego gdzieś tam z boku, który by mógł wesprzeć to dziecko w kryzysie, a wspiera niestety go TikTok czy inne treści, które gdzieś tam obserwuje, no to niestety może to się skończyć dramatycznie.
1: Wrócę do tematu dziewcząt, bo statystyki pokazują, że nastolatki korzystają też bardziej z platform tak zwanych wizerunkowych. Pinterest, Instagram, TikTok. Chłopcy bardziej bawią się w sieci, oglądają głupie rolki. To też może mieć wpływ na naszą samoocenę?
0: To może mieć bardzo duży wpływ z tego względu, że dziewczynki, które oglądają treści, które nie są realne, tak, no bo umówmy się, coś, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję czy inne aplikacje do przerabiania zdjęć, no nie są faktem, nie są realne. To jest rzeczywistość wykreowana, stworzona. Ale ta rzeczywistość wykreowana, stworzona, jeżeli te młode osoby karmią się tym obrazem cały czas, one myślą, że to tak wygląda, że to jest norma, że to jest standard, że one też tak muszą wyglądać, patrzą w lustro, widzą inne odbicia. To doprowadza niestety do obniżonych poziomów wartości, a co za tym idzie nastroju, może powodować depresję, a co za tym idzie, no myśli samobójcze.
1: Czyli takie nakręcanie się.
0: Takie nakręcanie się, tak. To działa na zasadzie takiej spirali, która gdzieś tam się nakręca, bo tak jak mówiłam, algorytmy są bezlitosne, jeżeli chodzi o tą kwestię i podają na tacy te wszystkie treści, które gdzieś tam doprowadzają do pogłębienia tego problemu.
1: Drugim tematem, który może wpłynąć też na problem prób samobójczych wśród nastolatek, jest przemoc seksualna w internecie. Też AI rozbiera nasze zdjęcia. Potem te zdjęcia mogą zobaczyć koledzy z klasy. Będzie tak zwana beka. I co dalej?
0: Niestety, dzisiejsze czasy, tak jak wspominałam, są bardzo trudne i dla młodych ludzi, i dla nas dorosłych, bo kiedyś no nie było tego. Jeżeli ktoś coś miał do kogoś, to po prostu mówił mu to prosto w twarz i tyle. W tej chwili to, co wrzucimy w sieć, to zostaje, więc naprawdę musimy edukować i uświadamiać młodych ludzi, że to jest przeolbrzymia odpowiedzialność, co wrzucamy w sieć, w jaki sposób rozmawiamy z drugim człowiekiem. Hejt przede wszystkim, który jest tak naprawdę wszechobecny, bo te osoby, które hejtują w sieci, właśnie rozbierają i pokazują te zdjęcia, myślą, że są nie do odnalezienia, tak? Że on jest anonimowy i może sobie wrzucać w sieć, co chce. Tak nie jest, tak? Bo każda osoba, która wrzuca coś do sieci, może być zlokalizowana, może być odnaleziona i może ponieść za takie zachowania konsekwencje, ponieważ takie zachowania często prowadzą właśnie, też mogą prowadzić do tego, że ta druga osoba, która w ten sposób jest traktowana, może targnąć się na swoje życie. Takich przypadków jest bardzo dużo, nawet wystarczy spojrzeć tak naprawdę w świat mediów, tak? Co chwilę słyszymy jakieś informacje, że gdzieś jakiś chłopiec był prześladowany, gdzieś jakiś chłopiec był

0: poniżane. Gdzieś jakaś dziewczynka była wyśmiewana i odsuwana od całej grupy i doszło do takiej sytuacji, więc daleko nie trzeba patrzeć, bo historia obecnych publikacji, które pojawiały się czy tam dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu, pokazuje nam właśnie, że to jest bardzo częste. Że właśnie ten hejt, prześladowanie drugiego człowieka, bez względu czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, ale w tej chwili rozmawiamy o dzieciach i młodzieży, no jest niestety często zabójcze.
1: No właśnie, nastolatki też często przesyłają sobie różne zdjęcia na WhatsAppie, na Snapchacie. To też, krótko mówiąc, może wypłynąć.
0: Oczywiście, dlatego my jako dorośli powinniśmy rozmawiać z naszymi dziećmi, przede wszystkim rodzice, bo kwestie wychowawcze leżą po stronie rodziców, tak? Nauczyciele są od czego innego i rodzice są od czego innego. Mam wrażenie, że ten trójkąt gdzieś stanął do góry nogami na głowie i my rodzice zapominamy, że powinniśmy przede wszystkim być rodzicami, że powinniśmy wskazywać właściwy kierunek z dziećią, rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach, które płyną z sieci i tak dalej. Ja często też spotkam się z takimi sytuacjami, że do mnie na przykład mama mówi: pani Aniu, ale co ja mogę zrobić? Córka nie chce mi pokazać swojego telefonu. Córka ma 12 lat. Ja mówię: szanowna pani, czy dziecko w Polsce może kupić abonament na telefon sam? Ona mówi: no nie. Ja mówię: umowa cywilnoprawna jest przez panią podpisywana, więc kto jest właścicielem tego telefonu? No ja. Ja mówię: no właśnie. Ja mówię: ale to też musi być rozmowa. To też musi być nie nagle, że dziecko nagle, nie wiem, kończy 12 lat i nagle mama chce zajrzeć do jego telefonu. To musi być cykliczne, czyli dziecko od kiedy ma telefon, im później, tym lepiej, ale jak już ma ten telefon, no to siadamy wspólnie. Mówię, ja na przykład robię tak z moim synem i mówię: Kuba, chciałabym zajrzeć do twojego telefonu. Mogę? Tak, mama, proszę, zajrzyj, nie? Ale my tu mamy wypracowane od wielu lat, tak? To nie może być tak nagle. Więc ważna jest ta rozmowa z dzieckiem, żeby rozmawiać o różnych zagrożeniach, żeby pokazywać, co może być zagrożeniem, żeby nie bać się też rozmawiać, tak, o takich platformach, o których dzisiaj opowiadałam pani, że dorośli mężczyźni łączą się na kamerach live i wykonują czynności seksualne, które no nie są przeznaczone dla młodego człowieka. Niestety takie platformy niestety bardzo dużym cieszą się powodzeniem i dzieci młodzież chodzą na te platformy i oglądają. Więc my jako rodzice musimy być czujni i musimy naprawdę kontrolować też, co nasze dzieci robią w sieci. Nie możemy zostawiać dzieci samych w sieci, bo każda pusta przestrzeń może skończyć się dramatem.
1: A jak to wygląda obecnie w szpitalu w Gdańsku? Mamy faktycznie znów nadmiar tych pacjentów?
0: A czy my zawsze mamy nadmiar? Ja nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek mieli 46 miejsc, czyli tyle, ile mamy łóżek zakontraktowanych i tyle, ile łóżek mamy na oddziale dziecięco-młodzieżowym, żeby ta liczba była zawsze na zero lub na minusie. Zawsze mamy ponad stan. Są okresy takie, gdzie obserwujemy te tendencje wzrostowe, tak? Czyli zbliża się koniec roku szkolnego, są wystawiane oceny, zbliża się egzamin ósmych klas, zbliża się pierwszy semestr, zakończenie pierwszego semestru i widzę, że te okresy po prostu wytwarzają gdzieś w dzieciach dodatkowy stres, dodatkowe napięcie i one gdzieś tam kumulują te wszystkie problemy i stąd ta statystyka się zwiększa.
1: Ale też social media są problemem.
0: Social media są olbrzymim problemem. Ja o tym zawsze będę mówiła i zawsze będę o tym alertowała. Zresztą też w zeszłym roku w październiku informowałam o tym na podkomisji sejmowej właśnie a propos ograniczeń social mediów. Jak ważne jest ograniczenie social mediów w Polsce dla dzieci z tego względu, że naprawdę większość treści, które no, są też dobre treści, wiadomo, w internecie, bo też nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, ale niestety większość treści niestety jest bardzo niebezpieczna, bardzo destrukcyjna i nieodpowiednia dla młodego człowieka. Razem z Fundacją Kids Alert współpracujemy w tej kwestii i obserwujemy różne właśnie takie zjawiska, które pojawiają się gdzieś tam w środowisku i w social mediach. Niestety te challenge są bardzo niebezpieczne. One najczęściej wychodzą właśnie między innymi też z takich miejsc jak TikTok, a głównie stamtąd tak naprawdę. Dlatego ważnym jest, żeby rodzice obserwowali, co dzieci robią w telefonie. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale my po to też alertujemy, też po to informujemy. Jest aplikacja Kids Alert, którą można sobie ściągnąć bezpłatnie na telefon. Zawsze mamy tam informacje, w jaki sposób znaleźć to, co jest niebezpieczne i w jaki sposób rozpoznawać to, co jest niebezpieczne. Te challenge są niestety zazwyczaj destrukcyjne, bardzo niebezpieczne dla młodego człowieka. Nie chcę o nich mówić, bo nie chcę uzyskać też efektu Wertera, że dzieci będą gdzieś tam wyszukiwać, słuchając naszej audycji i działać w sposób odwrotny, ale my dorośli powinniśmy też zaznajomić się z dzisiejszym światem cyfrowym. Nas tego nikt tak naprawdę nie uczył. My nie wiemy, jak się poruszać w sieci. Którzy wiedzą, nie

niektórzy nie wiedzą, ale nie wiedzą w jaki sposób odnajdywać te treści, ale są do tego narzędzia. My jako specjaliści też informujemy, w jaki sposób można znaleźć, czy zagrożenie jest, czy nie ma go, ale generalnie jest dużo takich challenge'ów, które wpływają bardzo destrukcyjnie na zdrowie i życie człowieka. Bardzo szczupłe, bardzo gładkie, takie, że powiem, prawie że modelowe, ale nierealne, tracą wartość gdzieś tam w siebie i oglądając takie rzeczy, gdzieś tam te algorytmy podsuwają też treści anorektyczne, tak? Bo jeżeli obserwujesz takie rzeczy, no to później działa na zasadzie synchronizacji, że to jest podsuwane tobie bezpośrednio, tak jak mówiłam, na tacy. Dziewczynki często oglądają też takie rolki anorektyczne, gdzie dziewczynki chwalą się po prostu swoją chudością, tak? Chwalą się, ile zjadły, że zjadły na przykład dzisiaj, zobaczcie dziewczyny, ja dzisiaj zjadłam tylko jeden listek sałaty i popiłam łykiem wody, a wy pochwalcie się, jak wy to dzisiaj zrobiłyście. Pokazują swoje wystające biodra, pokazują swoje wystające żebra, łopatki. Jak wiadomo, no, anoreksja prowadzi do śmierci. Tak, mieliśmy takie przypadki też w szpitalu. Często trafiają do nas dzieci po właśnie takich challenge'ach, które gdzieś tam ocierają się o śmierć. To też jest spowodowane tym, że no, nie ma tej wartości, nie ma, dziecko nie ma tej wartości w sobie, tak? Nie ma takiego poczucia zainteresowania. Gdy dziecko też rozmawia z rodzicem, stara się rozmawiać bynajmniej o większości rzeczach, o wszystkich, gdzieś te relacje są wypracowane, to myślę, że rodzic jest w stanie wychwycić takie rzeczy, że coś się dzieje nie tak, że dziecko dziwnie się zachowuje.

dziecko też rozmawia z rodzicem, stara się rozmawiać bynajmniej o większości rzeczach, o wszystkich, gdzieś te relacje są wypracowane, to myślę, że rodzic jest w stanie wychwycić takie rzeczy, że coś się dzieje nie tak, że dziecko dziwnie się zachowuje.

0: Reklama. Callum Scott. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Callum Scott. Na żywo. 1 sierpnia Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
1: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach, gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy przeprowadzki.

0: Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy przeprowadzki.

Nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje. I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
9: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
1: I po reklamie.

0: dawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
7: I po reklamie.

0: Eskatruj miasto.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.